czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
2: Poranek w Żarach zapowiada się przyjemnie. Na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, a temperatura wzrośnie do 22 kresek. W miarę upływu dnia słupki rtęci poszybują do 31 stopni. Wiatr będzie delikatny, a deszczu nie przewidujemy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry.

0: Silne trzęsienia ziemi w Wenezueli, poważne zniszczenia są m.in. w Caracas. Na nagraniach w sieci widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia na ulicach. Ogromne uszkodzenia powstały na głównym lotnisku pod stolicą kraju. Władze Wenezueli na razie nie podały bilansu ofiar, ale według szacunków mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze szpitala południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany lekarz pominął jednak milczeniem. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
1: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
0: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Ponownie przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek. A na lotniskach robi się coraz tłoczniej. Za chwilę początek wakacji i sezon zagranicznych wyjazdów. Podróżnym często towarzyszy pośpiech, dlatego warto szczególnie pilnować swoich walizek.
2: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
0: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, by nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych osób.
3: SK Żary News.
4: Krystian Machalica. W upale auto staje się śmiertelną pułapką, a w najbliższych dniach, już dziś, również poleje się z nieba żar. Policjanci przypominają, nie zostawiajcie dzieci i zwierząt w samochodach, nawet na chwilę.
5: Dla dziecka lub zwierzęcia oznacza to ryzyko przegrzania organizmu, utraty przytomności, a nawet śmierci. Pamiętajmy, że uchylona szyba czy zaparkowanie pojazdu w cieniu nie zapewnia bezpieczeństwa.
4: Mówiła Anna Baran z Zielonogórskiej Policji.
6: No i dzień dobry, ostatni czwartek, ostatni przed wakacjami, więc ja oficjalnie zazdroszczę wszystkim dzieciakom.
7: O, mamy też dzień marynarza, więc ja zazdroszczę wszystkim marynarzom, że mogą popłynąć.
6: O, kama, nie namawiaj. Dobra, to idźmy tą drogą, czego, co, komu zazdrościcie, dajcie znać, pochwalcie się.
8: Ale chodzi o taką zdrową zazdrość.
6: Zdrową!
7: Taką zdrową, co... zdrową. Te chore to na izbę chorych, nie?
8: Tak, do tego szpitala południowego.
6: Nie, wychodzimy.
7: Radio SK. 664-402-302 i messengerowe.
8: Komu czego zazdrościcie?

0: i od dawna to wiem.
1: Tak mniej więcej właśnie mówię mojej poduszce codziennie rano, kiedy muszę wstać.
2: Ja. I co ona ci odpowiada?
1: Nic.
2: Idź już.
1: Nic, no właśnie nic nie mówi, wiesz?
3: Przestań mnie cisnąć i daj mi spokój, całą noc na mnie leżałaś.
1: Dlatego nasza relacja tak dobrze się układa, bo ja mówię, a ona nie.
2: Nareszcie mamy czwartek za kwadrans, piątek, nareszcie jesteśmy z samego rana i nareszcie się odzywają się nasi słuchacze.
4: No cześć, Jesko. Ja to zazdroszczę sama sobie, powiem wam, bo jutro jadę na randkę do Stuttgartu i już nie mogę się doczekać. Pozdrawiam.
1: To otrzymamy za to, żeby ta randkująca druga strona zapłaciła rachunek.
2: To, a czekajcie, randka do Stuttgartu, a Stuttgart jest za Szczecinem, prawda? Dobrze kojarzę?
3: Na pewno nie jest w Polsce.
2: O kurczę, no, ale to fajnie.
1: No pewnie, że
2: ty,
1: fajnie.
2: Czyś czujesz, że to jakaś taka, wiecie, jakaś taka znajomość internetowa, no i teraz czas to skonsumować.
1: A wiecie, jak pan ma na imię? Marek.
2: Marek ze Stuttgartu.
3: A wiecie, jak pani ma na imię? Britney.

0: Mamy ją przy sobie i zawsze się cieszymy, jak przychodzi do nas do studia.
1: Dzień dobry, Jadziu.
2: Dzień dobry.
1: Słuchaj, komu zazdrościsz i czego, jeżeli w ogóle? Bo dzisiaj ten temat zazdrości się pojawił od samego rana.
2: Wiesz co, tym co do lekarza i do szpitala bez kolejki się dostają.
0: Do jakiego szpitala, przepraszam?
3: Słuchaj, nie ma co im zazdrościć, bo na razie dostają się do szpitala, a potem się może okazać, że będą się dostawać do więzienia.
2: Tak bywa. Poranne prasowanie.
1: Pamiętajcie, jeszcze nikt nikogo nie wsadził i nie wsadzi.
0: No dobra, wsadzamy nos w gazetki, prasujemy, ale trąbią na lewo i prawo, że żurnalista...
3: Czyli ten, co gada ze znanymi osobami w internecie, chociaż niektórzy mówią, że właśnie tak nie do końca jest to postać czysta.
0: No właśnie.
1: Bo ma tatuaże, no to dlatego...
0: No i ten żurnalista tak zwany wystąpi w nadchodzącym sezonie Tańca z Gwiazdami. No cały czas nie wiemy, z kim zatańczy, ale jedno jest pewne, że będzie tańczył, tak. No.
2: Ale wiadomo, że to będzie para jak z żurnala.
0: Ha! No ten jak żurnalista, no to żurnala,
2: żurnalist.
0: Tak, tak, dokładnie, no. Para jak z żurnala, to się wszystko zgadza.
1: Słuchajcie, wysoko postawiona osoba, właściwie najwyższa jeszcze do niedawna w naszym kraju, czyli Andrzej Duda.
3: No, bez przesady, 1,80 m tam, no.
1: Były prezydent Polski.
0: Kama jest na bieżąco.
1: Jakby nie było, cały czas się do niego mówi, panie prezydencie. Podobno kupił sobie nowy samochodzik na prezydenckiej emeryturze i jest to... Porsche, nowe, świeże Porsche. Takim autem prywatnie będzie się poruszał teraz nasz były prezydent.
2: Polski prezydent w niemieckim aucie? Co za czasy.
3: Co za czasy.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Porsche grać.
2: Proszę grać.

0: jak gorąco, puf, jak gorąco.
1: Jeszcze nie, gorąco, ale będzie. I o tym za momencik Marcin Procki, bo falał popał.
2: Co? To ja muszę posłuchać bardzo. To naprawdę, on naprawdę to powie?
0: Tak, podobno.
2: Dziękujemy.
0: W Europie są kraje, które się licytują, u kogo jest goręcej.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety elektrycznej.

0: to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Dziś w Żarach szykuje się gorący dzień. Rano termometry wskażą 23 stopnie, a słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury. Po południu temperatura wzrośnie do 31 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie przyniesie większego ochłodzenia.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Minęła 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Według ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły wieczorem Wenezuelę. Ogromne zniszczenia są m.in. w Caracas. Władze ogłosiły stan wyjątkowy, a służby przyznają, że prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar. A fala upałów zalała Europę po rekordowych temperaturach we Francji. Środa zapisze się w historii jako najgorętszy w historii pomiarów też dzień w Wielkiej Brytanii. Historyczny rekord ciepła został pobity także w Hiszpanii. Na północy kraju na termometrach było ponad 43,5 stopnia.
1: Sponsorem programu jest Decathlon.
9: SK Sport News.
8: Meksyk z kompletem punktów kończy fazę grupową piłkarskich Mistrzostw Świata. W swoim trzecim meczu 3-0 wygrał z Czechami. Z grupy A historyczny awans wywalczyła reprezentacja RPA, która 1-0 pokonała Koreę Południową i zajęła drugie miejsce. W grupie B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria, która 2-1 wygrała z Kanadą. Tu z trzeciego miejsca awansuje także Bośnia i Hercegowina, która 3-1 wygrała z Katarem. Znamy też rozstrzygnięcia w grupie C, którą wygrała Brazylia. Canarinhos na koniec wygrali 3-0 ze Szkocją, a w 1/16 z tej grupy zagra też Maroko, które wygrało 4-2 z Haiti.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Jankes, Kama
11: i Wiktor.
10: W radiu SK.
12: Zwrócimy wszystkim tym, którzy pracują w klimatyzacji, prawda? No tak. No to ważne w tych upałach.
13: Zdecydowanie. Dzisiaj zastanawiamy się, komu i czego zazdrościcie z rana.
14: Hej, Eska. Ja zazdroszczę mojej przyjaciółce, z którą jadę na wspólny urlop, że ona od dziś już ma wolne, a ja jeszcze te 2 dni muszę być w pracy.
13: Aj tam muszę. Trzeba pójść oddać krew, potem następny dzień jest wolny i urlop można zacząć już.
12: Ty masz jutro wolne?
15: Ja mam w poniedziałek wolne, proszę pana.
12: Jutro nie.

0: ze sprzętem sportowym.
1: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
2: Zwrócimy wszystkim tym, którzy pracują w klimatyzacji, prawda? No tak, no to ważne w tych upałach.
3: Zdecydowanie. Dzisiaj zastanawiamy się, komu i czego zazdrościcie z rana.
4: Hej, Eska, ja zazdroszczę mojej przyjaciółce, z którą jadę na wspólny urlop, że ona od dziś już ma wolne, a ja jeszcze te dwa dni muszę być w pracy.
3: No i tam muszę. Trzeba pójść, oddać krew, potem następny dzień jest wolny i urlop można zacząć już.
2: A ty masz jutro wolne?
5: Ja mam w poniedziałek wolne, proszę pana.
2: Jutro nie.

0: otwarte okna w tym autobusie, jak tak pędzimy z tym utworem. Jest fajny przewiew.
1: No, tylko łokcie takie zimne jakieś.
0: Tylko z rana, bo później już będą gorące. No.
2: Wysiadaj z autobusu, na targ idziemy. Będziemy kupować czereśnie teraz.
1: Och, a
0: jadłam. Już to, już się pojawiło, rzeczywiście.
1: Jadłam, strasznie drogie są, ale ja jadłam takie za darmo.
2: Jak to?
1: Bo
2: jak
1: są drogie? Kogoś w domu.
0: Okay. I powiedzieli, że są drogie.
1: No niestety, są faktycznie, bardzo.
0: Ale są, pojawiły się, są pyszne, korzystajcie.
2: No i uważajcie na kontrolerów. Jeżeli macie coś do czynienia z czereśniami, to może zajrzą wam w koszyk, bo uwaga, ruszają wielkie kontrole czereśni, a kontroluje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Ale po co?
2: Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy sprzedawane czereśnie w Polsce rzeczywiście są polskie.
1: No, ale to jest proste, bo jeżeli na białej koszuli są czerwone plamy, to czereśnie są polskie.
3: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team.

0: Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do 7. Jamelia i Superstar. No, gwiazda teraz jest tylko jedna i ma na imię Marcin.
1: Happy birthday to you. Marcin, Marcin.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Tak jest. Marcin, dzień dobry urodzinowo. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przyznaj się, które to, bo facetów się o wiek pyta.
3: 18, 18.
0: 18 urodziny Marcina.
4: Hurra! Super!
0: Chłop stał się dorosły. Właśnie teraz przechodzi taką transformację z dziecka w dorosłego faceta.
5: Czy może to się wcześniej już wydarzyło?
3: No, możliwe, że po części.
6: No dobra, to ustalmy, fakty. Wąs już jest?
3: O, już rośnie, rośnie.
6: No, to już mężczyzna, no.
7: To ja też mam wąs.
6: To ja też.
5: No dobrze, ale jak planujesz świętować swoje 18 urodziny? Od razu ci zdradzę, ja północy się całowałem z moją dziewczyną.
0: Oho, oho.
5: No, a ty?
3: No to może ja też, nie wiem.
5: A masz dziewczynę?
3: Mam.
5: Jak to jest teraz chodzić z dziewczyną, jak ma się 18 lat? I jak to się robi?
3: No dobrze.
5: No dobrze, no okej, no co ja się w ogóle pytam? No przecież masz dziewczynę, chodzisz się z nią i tyle, no.
6: Powiedziałabym, spróbuj, ale nie wiem, czy na to twoja żona, Jankę.
5: Nie, to ja już byłem to dawno za mną.
6: Słuchaj, bo nie jestem pewna, czy ty masz świadomość tego, kto postanowił napisać do nas w sprawie twoich 18 urodzin.
4: Twoja była dziewczyna!
6: Nie.
3: Powiedzmy, że mam podejrzenia takie.
6: I na kogo byś stawiał?
3: No mamusie pewnie.
6: No i to by się zgadzało, bo napisała: proszę o poranne budzenie dla naszego synka Marcinka. Syneczku, mama, tata i brat Adaś, kochamy cię, synek, no.
3: Ojej.
5: No.
3: Słodkie.
0: I co ty chciałbyś w rewanżu im teraz rzucić przez radio?
5: Dawaj.
0: Bo jest taka szansa, że mają uszy przy głośniku gdzieś tam.
3: A no przede wszystkim podziękować za to.
6: No, to miło.
5: Zaprosisz ich na swoją osiemnastkę?
3: Tak, są zaproszeni.
6: To ja mam jeszcze pytanie z kolei jako mama swojej własnej córki. Czy 18 urodziny to już jest ten moment, kiedy przestajesz dzwonić do mamy z prośbą o blika, czy jeszcze nie?
3: Nie, no ja nie dzwonię po blika akurat.
5: A, widzisz, czyli twoja córka nie bierze przykład z kolegi. Dobrze. Naszego słuchacza wspaniałego.
0: Teraz my dzwonimy do ciebie i też coś dajemy. Czteroosobowe zaproszenia do Energylandii.
3: O, elegancko, super.
5: No, to tam teraz, jak zabierzesz dziewczynę, to już w ogóle.
6: No, czekaj, mama, tata i brat Adaś. No, nie wiem, czy jest miejsce na dziewczynę. Priorytety w życiu, Jankes, priorytety.
5: No, mówi właśnie priorytety, no.
0: Pamiętajcie tylko, żeby nie iść do Energylandii świeżo po imprezie urodzinowej, bo wtedy...
5: No właśnie.
0: Zabawa się zwraca.

0: Ale gramy, ale ładnie trzęsie się antena za 5 minut. Siódma i za 5 minut kolejne newsy.
1: A, wszystko się zgadza. Marcin Procki już nadciąga do nas. Dobrze, że tak biegnie, bo robi wiatr i robi się chłodniej, fajniej.
2: Tylko niech on uważa z tym bieganiem, bo jeżeli chodzi o kwestie kolejek w szpitalach i tych takich innych tam rzeczy, które się dzieją ze szpitalami, to bywa różnie. I o tym będzie mówił za chwilę w newsach.
3: Kama i Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 zł.

0: Obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
2: Dziś rano w Żarach termometry pokażą 23 stopnie, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Słońce będzie się przebijać przez chmury, więc będzie przyjemnie. Po południu temperatura wzrośnie do 31 kresek, dlatego przygotujcie się na prawdziwy upał.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 7 zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Tysiące osób mogły zginąć w wyniku nocnego trzęsienia ziemi, które wystąpiło w Wenezueli. Największe zniszczenia są w stolicy kraju Caracas. Wstrząsy doprowadziły do zawalenia się budynków i zmusiły mieszkańców do ucieczki. O szczegółach reporter SK Mateusz Chłyston.
4: Dwa silne wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
3: Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. A to reakcja na wywiad byłego ordynatora chirurgii, który poinformował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski został przesłuchany w charakterze świadka, nie chciał jednak zeznawać się bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
5: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek.
6: SK Żary News.
7: Krystian Machalica, Cezary Molenda z Teatru Chrobrego 14 będzie odpowiadał za organizację tegorocznego korowodu winobraniowego. Po kilkunastu latach zastąpi Roberta Czechowskiego. Jak przyznaje, nowości w tym roku będzie niewiele.
8: Na pewno chciałbym, żeby pojawiły się zespoły, które wcześniej nie szły, czyli Teatr Trójkąt, Teatr Cztery Kąty, te zespoły, które nie brały udziału. Trasa będzie ta sama.
7: A w najbliższych dniach ruszy formularz dla chętnych grup, które chcą pokazać się na korowodzie.
9: Dzień dobry, to już 7:58, ostatni czwartek przed wakacjami.
10: Cudownie.
11: Co jesz?
10: Kawałek parówki.
11: Zazdro!
9: Właśnie.
10: Zwróćcie mi na dobrze.
9: Komu i czego zazdrościcie dzisiaj z rana?
12: Cześć Jeska, ja znowu zazdroszczę tym, którzy mogą jeść bez opamiętania przede wszystkim słodkie i nie tyją.
9: Słodkie parówki.
10: Bo znalazłem taką parówkę. Sama taka sobie mieszkała w lodówce. To była kogoś z was może?
11: Ta, która zaczynała już sama chodzić?
10: To Janka Pirobskiego.

0: wartości akcji SpaceX, czyli tej takiej firmy, która w kosmos lata, no to znowu znalazł się w gronie miliarderów.
1: Tak wygląda życie, słuchaj, no najpierw coś znaczysz, jesteś kimś, jesteś wyjątkowy, jesteś bilionerem, a następnego dnia budzisz się jako zwykły miliarder. Kama
2: i Wiktor. Jak to mówił mój profesor od prawa, panie Jankowski, life is brutal, full of sadzkas.
3: Tak to wygląda, no.
2: I nie usadził, zostawimy na rok, naprawdę.
3: Ale później to już było lepiej, tak.

0: Kama, popraw loka, wbiegamy na boisko.
1: Ja jestem gotowa. Janki, jak tam twoje loki?
2: No, na rękach bardzo dobrze, patrzcie, jak się kręcą.
0: Ajajaj. SK Karniaki Cup. Zapraszamy 4 lipca na PG Narodowym. Wielki finał Karniaki Cup. W rolach głównych Sławek Peszko.
1: No i 10 tysięcy złotych do zdobycia. Na razie nasza kadra to jest 6 osób z 11. Jest w gronie szczęśliwców Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, Łukasz. No i może właśnie Martyna się do nas dołączy.
0: Dokładnie. Kasia. Martyna, Kasia, bardzo dobrze. Cześć Kasiu, witaj, dzień dobry.
3: Hej, witajcie.
0: Kasia, dzień dobry.
4: Masz na drugie Martyna, to prawda?
3: To można tak powiedzieć.
2: Na drugie mam Martyna.
1: Bo to była zmyłka na dzień dobry, no. Takie dryblowanie słowem.
0: Ale właściwie to tu powinno się pojawić.

0: Jakieś inne imię, męskie. Opowiadaj, o co chodzi.
1: Dokładnie, tak. Chciałabym wygrać to dla mojego męża, który jest wielkim fanem piłki nożnej, ogląda wszystkie te mecze, a później wstaje rano niewyspany do pracy.
0: Dlatego to ty z nami rozmawiasz, a nie on, bo on teraz jest niewyspany. I musi
2: on, on teraz ogląda.
0: Okej.
2: No dobrze. No to zobaczymy, co z tego wyniknie, oczywiście. Za chwilę odezwie się Sławek Peszko, nasz trener, nasz główny zawodnik, nasz mentor akcji Karniaki Cup.
0: Jesteś gotowa na to wygwizdane słowo?
1: Jestem gotowa.
0: No to uwaga. Sławku, o czym dzisiaj? Na jaki temat i którego słowa brakuje?
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
1: Jednego.
0: Niestety nie.
2: No dobrze.
0: Aczkolwiek, jeżeli miałbym wybrać jakieś słowo, które najbardziej by pasowało mentalnie, to tak.
4: Wiktor obstawiał, bo podobnie, niestety nie jest to dobra sytuacja. Natomiast mamy dla ciebie stówkę, tak, po prostu.
1: Dziękuję.
4: Proszę bardzo, a wszystkich tych, którzy mają poczucie, że wiedzą, na co by Sławek Peszko mógł pójść, to dajcie znać, na sk.pl jest zagadka, możecie jej odsłuchać. Pamiętajcie, że gracie o 1000 zł, nocleg w Warszawie, udział w Karniaki Cup na PGE Narodowym, a później walka o 10 000 zł.
5: SK Karniaki Cup.

0: 7.30, za chwilę newsy przed nami, karniaki za nami, ale w newsach też o piłce będzie. Jest taka piłka, w którą nam idzie.
1: Mhm.
0: Siatkówkowa.
1: Siatko.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: 6, 5, 4.
9: Odliczamy do Dni Żar.
10: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Dęta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGO, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
11: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
12: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
11: O, to może też się wybiorę.
12: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
13: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
14: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
13: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
14: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
13: Ulica Żagańska 68, Żary.
14: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Dziś w Żarach czeka nas prawdziwie gorący dzień. Termometry pokażą 25 kresek, a na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca. Po południu temperatura wzrośnie do 31 stopni. Wiatr będzie słaby, więc upał będzie odczuwalny. Pamiętajcie o nawodnieniu.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
19: 7.30 to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ogień opanowany, ale dogaszanie może potrwać kilka dni. Chodzi o ogromny pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Według szacunków ogień objął powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych. W akcji brał udział ponad 70 zastępów strażaków. Kierowcy w Wielkopolsce. Uwaga, po wypadku zablokowana jest krajowa 24 na odcinku Gorzyń-Pniewy. Osobówka zderzyła

0: Się z ciężarówką zginęła jedna osoba, a trasa jest całkowicie zablokowana.
1: Sponsorem programu jest Decathlon.
2: SK Sport News.
0: Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten mecz w niedzielę rozpocznie zmagania w fazie pucharowej, a dziś w nocy poznamy kolejne pary drużyn, które awansowały ze swoich grup. A polscy siatkarze wyszarpali wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty, a dziś Polacy zmierzą się z Turcją.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Czwartek za kwadrat piątek. To tak wesoło tam z tyłu w tym autobusie.
4: A, po prostu tutaj bawimy się. Wiecie, że jak się siedzi na fotelu obrotowym, takim z kółeczkami, to ktoś może was popychać, to jest całkiem przyjemne.
3: Ja właśnie popychałem kamę.
5: Ludzie, dajcie spokój, o zazdrości rozmawiamy. Komu i czego zazdrościcie?
6: Ja na przykład zawsze rano zazdroszczę ludziom, na których działa kawa, bo wypiłem chyba trzecią i nadal jestem senny.
7: Dobranoc.
3: To ja polecam do kawy taki lodowaty prysznic, to wtedy jest fajnie.
8: Ale dolać do środka?
3: Mhm.

0: 7.38 na Jaskowych Zegarach. Dzień dobry wam mówimy. Powiedz to, Janki, powiedz, kiedy jest piątek?
1: Ha, za kwadrans, no.
0: Za kwadrans piątek.
2: Za kwadrans piątek, w czwartek jest dobrze.
0: My oczywiście zazdrościmy wszystkim tym, którzy już ruszają na urlop najchętniej w tej chwili, w tym momencie, bo pogoda będzie fantastyczna. Ale jeżeli wy zazdrocicie komuś i czegoś, to dajcie znać na Jaskowym Messengerze.
3: Chodzi o taką zdrową zazdrość oczywiście.
0: Ja zazdroszczę tym, nie kaszle.
2: Ja zazdroszczę kibicom, którzy mogą tak fajnie kibicować swoim drużynom na Mistrzostwach Świata. Piłkę nożną, to jest fajne, no. No dobrze, okej, kibicujemy, sprawdzamy, co się dzieje na świecie, w Polsce, na naszym polskim podwórku. Uwaga, szykują się zmiany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w skrócie ZUS.
0: Ała.
2: Uważajcie, ma być nowy prezes. I uwaga, który, uważajcie teraz, odmieni oblicze tego miejsca, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: No ale co się zmieni konkretnie?
3: No to, że do tej pory podejrzewaliśmy, że emerytur nie będzie. A teraz będziemy to już wiedzieć na pewno.
4: Jankes, Jankes i Wiktor.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Otwarcie parku już 26 czerwca. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Armin, nasz stadionowy, niedawno odwiedził i zagrał.
1: No i fajnie było.
0: Fajnie było.
1: On też gra na nerwach, czyli Nosel, który się zbliża. Uwaga, uwaga. Kto będzie ofiarą dzisiaj Nosela?
2: Gosia! Gosia!
3: Gosia! Zapraszamy na SKPL.
1: Okej.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
5: Dzień dobry, tak.
6: Ja odpraw lotniczych Weronika bez nocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. Dobrze się dodzwoniłam, tak?
5: Tak, tak.
6: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
5: Ale że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
6: I przynieść, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
5: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
6: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
5: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
6: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny. Normalnie w luk podręczny.
5: Tylko, że wie pani, ja mam tylko trzy bagaże podręczne i ja raczej no nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
6: ale jeżeli pani, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te trzy podręczne powinny zmieścić. Zawartości mówię.
5: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki. Te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
6: Nie, nie powinien, no proszę pani.
5: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam trzy walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to...
6: Nie, to pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
5: Okej, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do...
6: Fantastycznie,
5: do
6: dobrze. Zróbmy tak. No. Ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
5: Dobrze, nie ma problemu.
6: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
7: Mogę się zostać wkręcona w Radiu SK, love you.
5: Boże, serio?
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No i Mago się za swoje, no.
3: Serio? Była mnie.
1: Serio?

0: Czekaj, to nie było z innego kraju w innym języku? Dragona Dintentinsteintentej?
1: To jest tak, no ta podobna prawie, one są tuż obok siebie, no.
2: Zazdrościsz tylko, naprawdę.
0: A pewnie, no chciałbym,
2: że
0: tak
2: ludzie języki
0: grać.
2: Znają.
0: Czego, komu wy dzisiaj zazdrościcie? Halo, dzień dobry.
3: Hej Eska, co do pytania o zazdrość, to ja zazdroszczę ludziom, którzy urodzili się bogaci albo musieli wszystko udziedziczyć i teraz mogą robić co chcą, nie muszą chodzić do pracy.
4: Mnie też nikt nic nie dał za darmo. Wszystko musiałem sam udziedziczyć.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: W moim mieście padł deszcz.
2: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 19, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano.

0: Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet.
5: Miski wypełnione po brzegi.
6: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
2: W Żarach zapowiada się piękny dzień. Rano słońce będzie przeplatać się z chmurami, a termometry pokażą 26 kresek. Po południu temperatura wzrośnie do 31 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. W wydarzeniu na rzecz odbudowy Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. W tle mamy spór o ukraińską jednostkę imienia bohaterów UPA i decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Do Gdańska przyjedzie dziś za to premier Ukrainy.
4: I mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom.
3: Mówił Donald Tusk, a konferencja w Gdańsku potrwa 2 dni. Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w Szpitalu Południowym. Proponują m.in. ograniczenie czasu pracy medyków, zmiany wyceny procedur oraz rozdzielenie polityki od zarządzania placówkami.
5: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
3: Mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo. Ratownicy z krynickiej grupy GOPR rozpoczynają letni sezon turystyczny. Zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Oprócz stałych baz w Ternie będą też działać lokalne dyżurki, mówi Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
6: Oczywiście jak zwykle jesteśmy przygotowani. Dyżury w dyżurkach terenowych na Jaworzynie, Krynickiej, na Przechybie i w Foluszu. To wynika z obserwacji z wielu lat, że faktycznie tam jest największa akumulacja turystów.
3: A wychodząc na szlak, warto w komórce zapisać numery telefonu do ratowników górskich.
7: SK Żary News.
8: Krystian Machalica. Jakub Schubert nie jest już koszykarzem za Stalu Zielona Góra. Przenosi się za ocean, podpisał kontrakt z SMU Basketball. Tymczasem na gali Orlen Basket Ligi został uhonorowany nagrodą dla najlepszego młodego zawodnika sezonu. Do 30 czerwca można składać wnioski o przyznanie nagród kulturalnych miasta Zielona Góra. Przyznane będą za szczególne osiągnięcia w twórczości, upowszechnianiu i ochrony kultury.
9: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
10: Dzień dobry, witamy, to cały czas czwartek, a dokładniej za kwadrans piątek.
11: Ale pan delikatnie zmienia te biegi, proszę pana, tak, bo to jest auto, które musimy dojechać.
10: nie róbcie tam tego, nie dojeżdżajcie.
12: SK dojeżdża kampera. W tej godzinie damy komuś zatankowanego full na weekend. Wskakujcie do naszej aplikacji.
11: Odpalamy wakacje.

0: chyba, no to spokojnie.
1: Dzisiaj ta zazdrość się przelewa przez antenę. Też niektórzy zazdroszczą marynarzom, że pływają od portu do portu. Dzisiaj dzień marynarza.
2: Wiktor się śmieje, bo mam chustkę na głowie i powiedział, że wyglądam jak piratka.
1: Komu i czego można zazdrościć? Dzień dobry.
3: Hej SK, a ja jadę właśnie do swojego oddziału w Zielonej Górze podpisać aneks o podwyżkę. Życzę mi powodzenia.
1: Oj, zazdrościmy!
0: No zobaczymy, jak się skończy ta historia, czy jutro może słuchacz nie zadzwoni i powie: słuchajcie, mam wolne i to takie dłuższe.
1: Oby nie.
0: Kama jest piratką, z taką fajną chustą. Mój synek, teraz dzieci w ogóle bawią się w tak zwanych piratiksy, coś takiego teraz jest, takie małe ludziki. I on zazdrości tym, którzy mają złotego piratiksa.
1: To jest mała różnica. Kama już może pić rum, oni jeszcze nie.

0: Otwieramy nową edycję, nowy sezon SK Dowozi Kampera 2026.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, MOL Polska. SK Dowozi Kampera.
2: No i dzisiaj też zmieniliśmy trochę nazwę na SK Dojeżdża Kampera. Ten, który pierwszy raz go dojedzie. No i będzie piłował silnik, czyli Kamil Nosel razem z nami. Dzień dobry.
3: A czy wy wiecie, że ten kamper, dzień dobry, jest nówka funkiel nieśmigany?
2: Chodźcie.
3: Normalnie opony, powietrze w oponach premium.
2: Folia?
4: Folia
2: na...
4: Jest folia. Ale wiecie,
0: ale wszystko
3: lodówka,
0: super.
3: Lodówka się otwiera z dwóch stron, z prawej i z lewej.
2: Z przodu i z tyłu samochodu. Ale najgorsze jest to, że w sumie, wiecie, przyjeżdża Nosę z kamperem i od razu wszyscy, nie no, wkręcają nas.
4: Ale dzisiaj tak nie będzie. Dzisiaj z nami jest Kasia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Kaśka, za tobą gorący okres w pracy, co?
5: Oj, dokładnie. Czerwiec był bardzo intensywny, ale postaraliśmy się i dostarczyliśmy książki na nagrody szkolne dla wszystkich szkół w Polsce.
2: Postaraliśmy, dopilnowaliśmy, liczba mnoga, to tam jest więcej niż jedna osoba przy telefonie teraz?
5: Tak!
3: Cała szkoła!
2: Nie zdążyliśmy policzyć, ile tam jest osób obok ciebie.
5: Trzy osoby.
2: Brawo!
3: To co, chyba zasługujecie na to, żeby gdzieś się wybrać kamperem.
2: No ale nie, no spokojnie, no. Musisz się jeszcze przekonać o tego. Dlaczego wy? Bo co?
5: No, bo my jesteśmy taką super ekipą, naprawdę. Tutaj dziewczyny starałyśmy się, robiliśmy wszystko, poganiałyśmy kurierów po całej Polsce.
2: Okej.
5: Okay. My dojeżdżali w czasie, także my dojeżdżaliśmy kurierów do kampera.
2: Książki dzieciom można na koniec roku rozdawać. Gorzej z lodami dla tych, którzy mają czerwone paski.
3: Ja się boję o kampera, jak kurier zobaczy, że jedzie kamper eski, a w nim dziewczyny.
4: Będzie się działo, zdecydowanie. No a macie już jakiś pomysł, dokąd byście chciały ruszyć?
5: Chciałybyśmy ruszyć na Mazury, bo jeszcze tam nie byłyśmy, żadna z nas nie była, więc chcemy się przyjechać na Mazury.
2: Ja polecam lubuskie Mazury z Wiktorem, prawda?
6: Pięknie tam jest. Oczywiście, że tak. A no, że będziecie miały pełen bak, to powinno starczyć i tu, i tam. Mamy bardzo dobrą informację dla was. Garniacie od Eski zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend, a do tego dokładamy zestaw gadżetów od MOL Polska.
5: Dziękujemy!
3: Kaśka, wsiadam w kampera i dostarczam ci go jeszcze dziś, jeszcze za chwilkę, jeszcze za moment. Będziesz po prostu czuła
4: tylko
3: tego kampera.
4: Tylko nie driftuj po drodze, no serku, dobrze?
3: Staram się, nie obiecuję. No.
2: Ten kamper jest na dotarciu tak zwanym, pamiętaj.
3: Będę
2: o tym.
3: Się śpieszył,
4: na dojechaniu!
2: Dziewczyny, gratulujemy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Pierwszy numer, który zabrzmi w kamperze, moja panienka, Lerek Innowator. Gratulacje oczywiście, pamiętajcie, że kamper czeka, zgłaszajcie się.

0: 25 minut po godzinie 8, SK w czwartek, 25 czerwca. Tak, kamper już gotowy, kamper już powolutku do was jedzie.
1: Powolutku też zbliża się Marcin Procki diametralnie.
2: Jak? Powtórz?
1: Diametralnie zmienimy nasze nastawienie i klimat, bo wiadomości z Wenezueli.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
5: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
4: Vito. Twój dom. Twój styl.
5: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
4: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
5: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
6: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
7: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
8: Wujku, widziałem zebrę!
9: To chyba normalne na drodze.
8: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
9: Co to za zoo?
8: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
9: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
8: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
10: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli.

0: W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: I po reklamie programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Dziś w Żarach czeka nas ciepły dzień. Przed południe przyniesie lekkie zachmurzenie, a temperatura sięgnie 27 kresek. Po południu zrobi się jeszcze goręcej, bo termometry wskażą nawet 31 stopni. Wiatr będzie słaby, więc warto zadbać o nawodnienie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, a na początek informacje od polskiego MSZ w sprawie trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jak przekazał resort, obecność naszych obywateli w tym kraju to pojedyncze przypadki, a do dyplomatów nie wpłynął żaden sygnał, aby którykolwiek ucierpiał. Według ostatnich doniesień w trzęsieniu ziemi zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Pożar w domu pomocy społecznej w Gorzowie. Trzeba było ewakuować około 70

0: Udało się opanować, ale pensjonariusze nie mogli tam wrócić z powodu dużego zadymienia. Oblany sprawdzianik i świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka już w drugiej rundzie odpadła z turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w trzech setach z Emmą Navarro.
1: No i już pół do dziewiątej. Tak od razu piątek, jest super.
2: Cała Polska zazdrości dzieciakom, że jutro koniec roku i zaczynają wakacje. Czy ktoś jeszcze komuś czegoś innego zazdrości?
3: Hejka, a ja zazdroszczę mojemu pioskowi. Może siedzieć w domku, nie pracować, a i tak ma co jeść i ma dach nad głową. Pozdrawiam całą Eskę i Smukoczy.
4: A przepraszam, pani by też chciała wyjść na spacerek?
2: To może być bardzo zdrowy piesek.
5: Ależ on żre koperek.

0: Sofia i Alvaro Soler, który akurat w takie dni jak dziś powinien zmienić nazwisko na Solar. Nie Soler, tylko Solar.
1: Albo klimatyzacja, byłoby wtedy chłodniej. Słuchajcie, wiecie, co to znaczy ambiwalentne?

0: Sofia i Alvaro Soler, który akurat w takie dni jak dziś powinien zmienić nazwisko na Solar. Nie Soler, tylko Solar.
1: Albo klimatyzacja, byłoby wtedy chłodniej. Słuchajcie, wiecie, co to znaczy ambiwalentne?

0: jeszcze bardziej zdrożeją. Słodkie napoje i energetyki. Energetyki spoko, ale słodkie napoje trochę szkoda.
1: No ale czekajcie, no, z tej okazji życzymy nam wszystkim!
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój

0: smaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
8: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare2Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak? To Allegro.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: I po reklamie.

0: Ilekroć pojawia się je, to ja za każdym razem w tym utworze mówię smacznego.
1: Smacznego. Yeah. A to taka pora akurat za 12 minut, za chwilkę dziewiąta, to smacznego rzeczywiście. Mm.
2: My cały czas zastanawiamy się, czego zazdrościcie od samego rana i zostawiacie nam głosówki na eskowym Messengerze.
3: Cześć Radio SK. Czego zazdroszczę? Zazdroszczę moim dzieciakom, że jutro zaczynają wakacje. Pozdrawiam.
0: Tak, jutro ja też... zakończenie? Tylko do czasu, prawda?
2: Jest pewien problem, ponieważ dzieci mają 2 miesiące wakacji, a rodzice zazwyczaj jednak troszkę mniej, więc w połowie lipca ja zazwyczaj zaczynam już jęczeć: ejku, kiedy będzie wrzesień?
1: Przecież, ale a propos jeszcze dzieci i wakacji, to...
4: Witajcie odnośnie wakacji. Chciałbym podpowiedzieć młodzieży, żeby nie zapomnieli wyjąć kanapek z plecaka. Pozdrawiam.
5: Jankes. I Wiktor.
1: Po prostu na biologii pani zawsze na początku roku powinna prosić o ten eksperyment z pleśnią. I wszystko gotowe.
0: Ja się przygotowywałem 2 miesiące.
1: Oczywiście, że mam.

No, u mnie będzie troszkę kontrowersyjnie. Zazdroszczę z rana wszystkim, którzy idą, jadą z uśmiechem do swojej pracy, którą lubią.

0: The Weeknd. No właśnie, za chwilę będzie weekend. Taki długi, dwumiesięczny weekend się zbliża.
1: To prawda, to prawda, to prawda. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek. Życzymy wam chłodnego dnia. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody. Uwaga na słońce. Dzisiaj mówimy o tym, czego zazdrościmy. Mm-hmm. Ja wiem, czego ty zazdrościsz.
0: Komu i czego?
1: Facetom innym, którzy już się zdążyli oświadczyć swoim dziewczynom.
0: Ajajajajajajaj.

0: zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max.

0: 2,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad

0: sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Będę był to al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
1: Dziś w Żarach czeka nas słoneczny dzień z niewielkim zachmurzeniem. Temperatura sięgnie 27 kresek, a po południu wzrośnie do 31. Wiatr będzie łagodny, a ciśnienie stabilne. Idealna pogoda na relaks na świeżym powietrzu, bez obaw o deszcz.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
2: Jest 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam w cieniu politycznego zgrzytu, ale w mocnym eksperckim gronie. W Gdańsku za kilkadziesiąt minut rusza konferencja o odbudowie Ukrainy. Rozpocznie ją przemówienie premiera Donalda Tuska. Rozmowy będzie śledził reporter SK Mateusz Chłyston.
3: W konferencji w Gdańsku wezmą udział przedstawiciele blisko 70 państw.
4: Przede wszystkim skupiamy się na tych uczestnikach z obszaru gospodarczego.
3: Mówiła Eliza Zeidler z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ukrainę będzie reprezentowała premier Julia Swirydenko. Oprócz wspomnianej konferencji w Gdańsku odbędzie się dziś także szczyt wschodniej flanki NATO.
2: Dogaszanie pożaru na składowisku odpadów w Chorzowie może potrwać kilka dni. Przyczyny pożaru będą ustalane. Wiem, że zapaliły się odpady przemysłowe. Specjalna jednostka strażaków cały czas kontroluje jakość powietrza, mówi szef śląskich strażaków i dowódca akcji Damian Legierski.
5: Za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego monitoruje ewentualne zagrożenia cieków wodnych. Te wody pogaśnicze są odprowadzane do oczyszczalni ścieków miasta.
2: Co ważne w pożarze, nikt nie ucierpiał. Rządowe dotacje na zbieranie deszczówki. To plan Ministerstwa Klimatu na walkę z suszą i większe inwestycje w retencję. Priorytetem ma być zatrzymywanie wody opadowej.
6: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej.

0: ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
1: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Każde gospodarstwo domowe może otrzymać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż zbiornika na deszczówkę.
2: SK Żary News.
3: Krystian Machalica. Na hulajnodze tylko w kasku. Bez niego skutki wypadku nawet przy niewielkiej prędkości mogą być tragiczne, mówi dr Tomasz Grzechnik.
4: Po pierwsze, kask na głowie. Po drugie, nie jeździmy w dwie osoby. Kolejna sprawa. Potrzebna jest znajomość przepisów ruchu drogowego.
3: Przypomnijmy, do 16 roku życia trzeba mieć na głowie kask, a od 13 do 18 kartę rowerową. Cezary Molenda, właściciel Teatru Chrobrego 14, będzie reżyserem tegorocznego korowodu winobraniowego.
5: No co ja mogę zrobić o 9.02 w czwartek 25 czerwca? No ładnie wam zagram! Będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat dosłownie za 3 minuty. Będzie nowa Katy Perry, będzie PZ, Mata i Kasba Bałagane, Ed Sheeran i Bausa. Obudziłem się z tym numerem dzisiaj w głowie, więc zagram wam I Wanna.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. To ja jeszcze raz przypomnę zagadkę od Sławka Peszki, z którą dzisiaj walczymy.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów choć jeszcze na...
0: Choć jeszcze na... Na co? Czekam po godzinie 11, oddzwaniając w sprawie finału SK Karniaki Cup do zgarnięcia 1000, do zgarnięcia pobyt w Warszawie, no i oczywiście walka na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Choć jeszcze na... No, to, co mija w mgnieniu oka, to mogę powiedzieć, no. Dobra, ale zostajemy przy piłce nożnej, bo jedna z największych niespodzianek mundialu, czyli remis Anglii z Ganą. Słuchajcie, tak, okazuje się, musiało być, to jest zapisane nawet nie w gwiazdach, ale na planecie Ziemia, bo Londyn leży na południku zero. No, Greenwich, te sprawy, wiadomo. Accra, stolica Gany, sprawdziłem, też jest położona na południku zero, tylko o wiele bardziej na południe, całkiem blisko równika. Przyznajcie, nie mogło być więc innego wyniku niż 0 do 0, no. Po prostu nie mogło. A dziś ostrzę sobie ząbki na 22. Mecz Ekwador-Niemcy. No i czekam na hymny. No bo zagrają, nie?

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: 6, 5, 4.
1: Odliczamy do dni żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na dni żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
12: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
11: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
12: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
11: Ulica Żagańska 68, Żary.
12: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
1: I po reklamie.

0: Pitbull i Holler Room Service na antenie Radia SK. Jak na naszego eskowego nosela powiem, że to nasz eskowy Pitbull, to chyba się nie obrazi, co?
1: SK dowozi kampera.
0: Nosel w drodze, a może nie do końca w drodze? Halo, halo, halo, halo, nosel.
2: Witaj, Michu, mam nieplanowany postój, bo specjalnie dla ciebie zatrzymałem się, abyś posłuchał symfonii tego silnika. O, po prostu nówka, funkiel, nieśmigany kamper. My go rozdziewiczamy tak naprawdę. I zabieram cię teraz, moi drogi, do lodówki, okay. Ponieważ ta lodówka w naszym kamperze jest bardziej napełniona i uzupełniona niż moja w domu. Tutaj można pić wszystkie rzeczy, które uzupełniliśmy. Tutaj można jeść przysmaki. A jednym słowem, też można odpoczywać, bo jest sporo miejsca. Rany, mamy nawet takie fajne kocyki tutaj. Więc jednym słowem, dowożę kampera do Katarzyny, a Katarzyna robi już z nim, co będzie chciała.
0: O, dobra, dobra. Bez przesady z tym, co będzie chciała, bo ten kamper musi nam się jeszcze przez cały lipiec sprzedać, bo kolejne osoby już się mogą zgłaszać. A to zaproszenie do lodówki, to ja przyjmuję, naprawdę. Damiano Dawid Wesny, za chwilę.
1: SK dowozi kampera.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: 300 metrów od sceny!
6: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
7: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
12: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
15: I po reklamie.

od pierwszej emisji tego numeru na festiwalu do takiej oficjalnej emisji trochę poczekaliśmy, ale już wiemy, że warto było czekać. Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli Rip It w Radiu SK tuż przed godziną 11. Powtórzymy, zagramy ten numer raz jeszcze na pewno. Myślę, że dzisiaj do końca dnia raz albo dwa razy. Na pewno zagramy Dracula w remiksie Tame Impala i Jenny zaraz po 11 w SC.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland! Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
4: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
3: O, to może też się wybiorę.
4: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych.

0: optycznych Vision Optik w Lubsku. Reja 22.
1: Dziś w Żarach zapowiada się naprawdę ciepły dzień. Termometry pokażą aż 29 kresek. Na niebie sporo chmur, ale słońce też się pojawi. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo temperatura wzrośnie do 32 stopni. Cieszmy się tym ciepłem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Lubsku.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
3: Minęła 11, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Wasza obecność tutaj jest dowodem, że słowo solidarność to nie pusty slogan, mówił podczas otwarcia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. To wydarzenie rozpoczęło się w Gdańsku, biorą w nim udział przedstawiciele ponad 70 krajów. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sferydenko.
4: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi Julio rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii.
3: Mówił polski premier, a chwilę po nim szefowa ukraińskiego rządu dziękowała Polsce za dotychczasowe wsparcie. Teraz Warszawa, budynek Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga obrzucony kamieniami. Do ataku doszło w nocy. Na miejscu działa policja, uszkodzone zostały okna, a do sprawy odniósł się szef MSWiA. Marcin Kierwiński napisał, sprawcy zostaną wykryci, nie dopuścimy do anarchii i przemocy. A w Krakowie ruszyło zgrupowanie koszykarskiej reprezentacji Polski. To przed kluczowymi meczami kwalifikacji do Mistrzostwa Świata. Dziś biało-czerwoni rozegrają sparing z Finlandią. 3 lipca w Wiedniu zagrają już mecz eliminacji z Austrią, a 6 lipca w Tauron Arenie podejmą Holandię.
5: SK Żary News.
6: Maciej Juszczak. W najbliższych dniach kluczowe jest odpowiednie nawodnienie. Upał doskwiera, a wodę powinniśmy mieć cały czas pod ręką i pić systematycznie.
7: Nie czekajmy, aż naprawdę chce nam się pić. Pragnienie to już sygnał, że organizm upomina się o pomoc. Lepiej popijać wodę małymi łykami przez cały dzień.
6: Mówiła dietetyczka Justyna Korycka-Korwek. Podczas upałów powinniśmy pić nawet 3 litry wody dziennie. Potrąciła rowerzystkę, straciła prawo jazdy. W ujęciu kobiety pomógł miejski monitoring.
8: Ostatnia szansa na to, żeby zgłosić się do tej rundy SK Karniak i Cup do zgarnięcia już za chwilę 1000 zł i udział w finale na PGE Narodowym, a tam do zgarnięcia kolejnych 1010. Muzycznie Tame Impala i Jenny Jackiona na początek, 11:02 na zegarach. Michał Sepkowski, witajcie.

0: Śląska, Karniaki Kart.
1: No dobrze, po raz kolejny próbujemy dokoptować do naszej reprezentacji jeskowej kolejną osobę. Filip, cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witajcie.
1: Filip, czytam w zgłoszeniu, że dożenisz się niedługo.
2: No, tak jakoś wyszło, już czas.
1: Nie, no gratulacje, gratulacje. Oczywiście pamiętaj, że cały czas jeszcze masz czas na to, żeby się rozmyślić. Jeśli byś chciała.
2: No, jakby się udało ze Sławkiem spotkać.
1: Właśnie, bo ty coś pisałeś o kawalerskim, ale że byłbyś w stanie swój kawalerski zamienić na afterek ze Sławkiem Peszko, tak?
2: No tak myślałem, że z nim kawalerski też by może wypaliło.
1: A Sławka Peszkę nominuje moim świadkiem na ślub. Tak napisał Filip w zgłoszeniu. Trochę się rozpędziłeś, mój drogi, trochę się rozpędziłeś. Może jeszcze myślisz, że będzie podawał, co? Dziecko do chrztu.
2: Nie, no musimy trochę przyhamować.
1: Peszko, podanie i chrzest. No nie wiem, może to w pakiecie wyjdzie. Słuchaj, walczymy. Walczymy o zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych na afterek w loży VIP, o którym wspominałeś ze Sławkiem Peszką. Zresztą ja też zajrzę. A co? No i zaopiekujemy się tobą i osobą towarzyszącą w ten weekend. Jest nocleg i jest kieszonkowe. No i jest zagadka, którą musisz rozsupłać. Jedno słowo jest wygwizdane. Uwaga, gram zagadkę. Podpowiedź, o której już mówiłem, więc ją przypomnę. To, co mija w mgnieniu oka. Jesteś gotowy?
2: Jestem gotowy.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
1: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
1: Brawo! Brawo!
2: To nie było łatwe.
1: Witamy na pokładzie naszej jeskowej reprezentacji na PGE Narodowym 4 lipca. Grasz w finale o 10 tysięcy złotych. Jestem przekonany, że będziesz się świetnie bawił i podczas karniaków, i podczas karniaków. Czyli na afterku
2: świetnie,
1: ze Sławkiem.
2: Dziękuję wam bardzo.
1: I tam go już urabiaj o to świadkowanie na ślubie. Nie wiem, czy się uda, ale będziesz mógł próbować. Filip.
2: Trzeba walczyć. Do
1: dokładnie.
2: Końca.
1: To jest twoja postawa, jest najlepszym przykładem na to, że to się opłaca, bo jeszcze chwilę temu nie byłeś w naszej eskadrze i w naszej prezentacji, a teraz już możemy cię osobiście i oficjalnie zaprosić uroczyście na finał na PGE Narodowe 4 lipca. Wielkie dzięki!
2: Super, dziękuję, pozdrawiam!
1: Pozdrowienia w twoją stronę, Filip. Mocno zapraszamy was, zapraszamy. Już za chwilę pojawi się na SK.pl i w aplikacji kolejna zagadka i jutro również będziemy próbować uzupełnić nasz skład o kolejną osobę, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych i całą tą zabawę na PGE Narodowym już 4 lipca. Dawid Podsiadło, za chwilę.
0: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieszkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieszkowska.
5: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wujku, widziałem zebrę!
11: To chyba normalne na drodze.
10: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
11: Co to za zoo?
10: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
11: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
10: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
12: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
13: I po reklamie.

0: Nie idziemy spać. To brzmi jak zachęta na afterka, afterka po SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. W loży PGE Narodowego ze Sławkiem Peszko, który razem z nami tam będzie. Jeszcze można się zgłaszać dziś, no musi być 11 osób. Na taką właśnie eskadrę liczymy 4 lipca, która będzie walczyła właśnie na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych SK Karniaki Cup. Szczegóły w aplikacji i na sk.pl. Ariana Grande za chwilę u nas, One Last Time, a później Alex Warren.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo

0: Owo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ilu
1: nas jest? Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie

potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie P.

0: A możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: I po reklamie.

Party Talk, czyli Ale Farben i René Miller w Radiu SK tuż przed godziną 12, po 12 Mati Fuczyło. I kolejna godzina hitów na czasie Drenchil, Indiana, Freed From Desire w ich wersji. Tak zaczniemy. Michu Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18. SK.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.

0: Gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12 albo na jackpolska.pl.
1: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
5: Otwarcie parku już 26 czerwca.
1: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: W Żarach szykuje się naprawdę gorący dzień. Temperatura dobije do 30 kresek, a słońce będzie się przeplatać z chmurami. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc upał może być bardziej odczuwalny. Wieczorem czeka nas piękne słońce i aż 31 stopni.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
9: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. To po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Śledczy z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
9: Bruksela ogłasza w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. To podczas gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie kraju. Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki, a w najbliższych dniach rozpocznie się też wypłata kolejnych środków. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji apelowała też o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Tymczasem na ulicach miasta protest to z powodu nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, co, przypomnijmy, skutkowało odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Załańskiemu.

0: Chains, Wiz Khalifa, We Own It. To jest kawałek z Szybkich i Wściekłych. No to ciekawe, czy Nosel był dzisiaj szybki i wściekły w Kamperze.
1: SK dowozi kampera.
0: No właśnie, bo dzisiaj ruszyła nasza akcja SK dowozi kampera. Dowozimy do Was zatankowanego, do pełna kampera, gotowego do wyjazdu na przedłużony weekend. Brzmi fajnie, prawda? Tym bardziej, że teraz tak ciepło, można pojechać gdzieś, gdzie jest przyjemnie. Na przykład gdzieś, gdzie można się schłodzić, wyskoczyć do wody i po prostu dobrze się bawić. No i właśnie, możecie takiego kampera zabrać dokąd chcecie. Zgłoszenia trwają w aplikacji Radia SK za darmo, a w drogę już dzisiaj do Kasi, która wygrała tym razem, wybrał się Nosel. W naszych socialach można było obserwować tę podróż, cały czas można zresztą, zaglądajcie, ale dowiedzmy się, czy to już, czy kluczyki trafiły do Kasi. Halo, halo, Nosel, jesteś tam już, na miejscu?
2: Zgadza się, jesteśmy już na miejscu, kamper dojechał w jednym kawałku, fantastycznie się prezentuje przed Katarzyną. Kasia, cześć.
3: Hej, witam serdecznie.
2: Jesteś tutaj ze swoją ekipą, którą zabierzesz do kampera, no to szybko przedstaw.
3: Dokładnie, jest z nami Karolina, Edzia i Kama.
2: Cześć dziewczyny.
4: Cześć.
2: Ale one są piękne. Byłyście już w środku w naszym kamperze i jak? Robi wrażenie, czy raczej macie to w domu?
3: Nie, no jest mega, naprawdę podoba nam się bardzo, już wszystko sprawdzone, łóżka wygodne, także jedziemy w drogę.
2: Dziewczyny, wam co się podoba w naszym kamperze?
5: Zapełniona lodówka.
6: Łóżeczko. Prysznic.
2: Ojejku, super! Miód na moje uszy. Powiedziałaś, że gdzieś jedziecie. Jakie macie plany i czy zrywacie się z roboty odpowiednio wcześnie, żeby już mknąć naszym kamperem?
3: Dokładnie, to już mamy ustalone z szefostwem. Niedługo wychodzimy i jedziemy na Mazury!
2: Czy szefowa dopiero przez radio usłyszy tę radosną wiadomość, czy już wie o tym?
3: No, powiedzmy, że troszeczkę wie, ale...
5: Chcemy ją pozdrowić bardzo serdecznie.
2: Ale macie super szefową. Ja tutaj słyszałem, że to niektórzy nie wierzyli w wasze umiejętności, że pisząc do radia wygracie kampera.
3: To znaczy, ja w sumie nie poinformowałam dziewczyn do końca, że bierzemy udział w tym konkursie, także one dowiedziały się dopiero wczoraj i kibicowały mi mocno do samego końca.
2: Czyli zaskoczenie podwójne. Nie dość, że wygrana, to jeszcze zabierasz swoją ekipę.
3: Dokładnie tak. Cieszę się bardzo.
2: To Kasia już zabiera naszego kampera i śmiga, a wy, jeżeli też chcecie dołączyć do tak fantastycznej zabawy, no to proszę bardzo, wejdźcie na sk.pl albo w naszej aplikacji zgłoście się do zabawy, bo jak Kasia sama może potwierdzić, prosta zabawa.
3: Dokładnie, bardzo prosta, polecam.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Dziewczyny, a nie chcecie po drodze złapać autostopowicza z Radia SK? Bo mówi do was jeden zainteresowany. Ale przypominam, jeżeli to wy jesteście zainteresowani tym, aby też wybrać się na Mazury, albo dokąd tylko chcecie, to zgłaszajcie się już teraz w aplikacji Radia SK za darmo.
1: SK dowozi kampera.
7: Autopromocja.
8: Niektórzy nie dowierzają.
9: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
8: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
10: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
8: A są tacy, którzy po prostu grożą.
9: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
11: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
12: Hello to Wimbledon.
13: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
14: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
13: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
15: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
17: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: 6, 5, 4. Odliczamy do dni żal.
6: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na dni żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
20: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
21: To będzie ostatnia reklama. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
22: I po reklamie.

0: One Republic Counting Stars. Oni liczą gwiazdy, a ja liczę na to, że wszyscy zniesiemy jakoś te upały. Ale dzisiaj mamy Dzień Marynarza. Sprawdzam, dokąd wy byście popłynęli. Wysyłacie w tej sprawie głosówki, tak jak zrobiła Magda.
1: Pieska, z okazji Dnia Marynarza, to ja bym tak sobie chciała popłynąć na bezludną wyspę. Ale zabrałabym swoje dwa psy i kota. I tak bez zasięgu, bez zawracania głowy, taki spokój, żeby był... Tylko żeby ktoś po mnie potem przypłynął. Pozdrawiam.
0: A, czyli tak, a już myślałem, że chcesz tak uciec na dobre. Ja bym odpłynął tam, gdzie nie ma maili na przykład, ale tam, gdzie Wi-Fi jest. No i koniecznie, żeby pizzę tam dowozili.
2: Autopromocja.
3: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce, czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Muzyka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.

0: IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Wujku, widziałem zebrę!
6: To chyba normalne na drodze.
5: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
6: Co to za zoo?
5: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
6: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
5: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
4: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
9: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
8: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
9: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
8: Ulica Żagańska 68, Żary.
9: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

4 minuty do 13. A to Moving to the Sun, czyli 9 miejsce ostatniej gorącej 20. Jak będzie tym razem? Sprawdzimy jutro o 18. Głosujcie na sk.pl. Tam można zgłosić się też do strzelania karniaków ze Sławkiem Peszko. SK Karniaki Cup trwa, kompletujemy naszą 11. Dzisiaj dołączył do niej Filip, który już na pewno ze Sławkiem Peszko zagra. I to na PGE Narodowym. I wy też możecie. Zgłaszajcie się i rozwiązujcie zagadki, które ma dla was Sławek. A w finale na Narodowym dla najlepszego mamy 10 000.

Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje.

0: Oferuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest. Tonek? A gdzie ty się tak spieszysz?
3: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują

0: Doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
1: O, to może też się wybiorę.
0: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej velo.

0: Awatar, Ogień i Popiół w Disney+.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Sali się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Awatar, Ogień i Popiół.
3: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
12: Dziś w Żarach temperatura wzrośnie do 32 kresek, a na niebie pojawią się jedynie pojedyncze chmury. Delikatny wiatr będzie odczuwalny, ale nie przyniesie ulgi w upale. Wieczorem słońce nadal będzie dominować, a termometry pokażą około 31 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
13: Minęła 13. Agata Chruściak. Zapraszam gorąco na sesji Rady Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski zabiera głos w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Oba zostały włączone do porządku obrad. Na sesji jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jakie szanse mają te wnioski?
14: Szanse są niewielkie, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie i najpewniej zablokuje oba wnioski. Niedawno na mównicy przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że jeśli wyniki audytu wskażą, że ktokolwiek z ratuszy zawinił w tej sytuacji, to poniesie konsekwencje.
15: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
14: Opozycja domaga się działań natychmiastowych i uważa, że wiadomo wystarczająco, by podjąć decyzje personalne.
16: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
14: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Jeszcze dziś radni mają pochylić się nad wnioskiem o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
13: Co najmniej 164 osoby zginęły w trzęsieniach ziemi, a ponad 970 zostało rannych. To w Wenezueli. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy najgłębszego współczucia mieszkańcom. Gotowe, by udzielić pomocy, są już władze USA i kilka państw Ameryki Łacińskiej, w tym Salwador, Ekwador czy Argentyna. Średnio 2042 zł, czyli 300 zł więcej niż przed rokiem. Tyle wyda statystyczny Polak na urlop. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Przeciętne gospodarstwo domowe na letni wypoczynek przeznaczy nieco ponad 5000 złotych.
17: SK Żary na czasie.
18: Maciej Juszczak, Jarmark Świętego Michała, a dokładnie jego organizatorzy odsłaniają pierwsze karty. 18-20 września Żagań, no i wiemy już na pewno, że wystąpią Zalia, Mister Polska, Sztywny Pal Azji, Skytek, Fish Emade Tworzywo oraz Halina Frąckowiak. Natomiast kto z Was już dzisiaj będzie chciał pograć w kręgle, w bilarda, w snookera czy porzucać do tarczy, to można wbijać do klubu Hot Shots przy ulicy Moniuszki 16.
19: A teraz mam dla Was naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo dobrego humoru, ale razem z humorem mam też hity. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten kawałek wrócił po latach. No i wraca też teraz. Dawid Podsiadło, najnowszy klip, a do tego ja, Mati Fuczyło. Cześć, jestem z Wami.

0: Jeżeli ciepełka wam za mało, to teraz jest już gorąco. Bauza i Magnetic. Bo to bardzo letni hit. Słuchajcie, cały czas trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. A to jest taki mundial, który chyba oglądamy trochę mniej chętnie niż zwykle. Prawda? W końcu nie ma tam biało-czerwonych, jakoś tak dziwnie, ale nie ma też już niektórych ekip, które na nim były. Turcja jest drugim składem, który jest już pewien tego, że odpadł z grupy na pewno. Widziałem, że kibice są wściekli. Trudno się dziwić. Mówią, że to jest hańba i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie ciekawi, co wy na to, bo ja jakoś tak dobrze się czuję z tym, że nas co prawda na mundialu nie było, ale innych też już nie ma. Zara Larsson i Midnight Sun już za chwilę w SC.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: Mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hello to Wimbledon.
7: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
8: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
7: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów.

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo. Aktywnie i z klimatem.
2: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
1: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: I po reklamie.

0: Tak, dokładnie tak brzmi lato. Zeską David Guetta, Cedric Gervais, Chris Willis. Would I Lie to You?
1: Zaczynają się w Esce.
0: A my jak zawsze serwujemy wam najlepsze muzyczne nowości. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kojarzycie pana takiego jak Alex Warren? Jeżeli słuchacie Eski, to jego hit, na przykład Ordinary, już na pewno słyszeliście. No ale Alex Warren nie lubi się nudzić, on nagrywa cały czas nowe rzeczy i dokładnie tak zrobił tym razem. Jego nowy hit nazywa się Passenger i posłuchajcie go już teraz w Esce.

0: Magic System i Magic in the Air, 20 minut przed 14, to był jeden z hitów mundialu w 2014 roku, czyli tego, w którym Niemcy w finale wygrały z Argentyną. Dzisiaj Niemcy też zagrają, ale to jeszcze nie finał, to jeszcze grupowe rozgrywki o 22. Ekwador-Niemcy. A wy macie swoich faworytów? Spodziewacie się tego, kto może wygrać cały mundial, albo jesteście tego pewni? No jedno jest pewne. Na pewno nie będą to biało-czerwoni. Nie pytajcie, skąd wiem. Pytam za to, dokąd byście dzisiaj popłynęli? Magda się nagrała.
1: Gdzie ja bym odpłynęła? Mm-hmm. A ja bym odpłynęła, jak mawiała moja babcia, na Łysą Polanę. I to nie z powodu dzisiejszych upałów, tylko z racji tego, że moja praca dyplomowa się nie zapisała, a termin do odbioru mam w poniedziałek.
0: Ajajaj, w tym momencie nawet komputer powinien powiedzieć przepraszam. Magda, ale trzymamy za ciebie kciuki najmocniej.
2: Reklama.
3: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
4: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
3: Vito. Twój dom. Twój styl.
4: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
3: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
4: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
7: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
8: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft East.

0: regulamin w aplikacji Circle K.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft East.

0: 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

Nicholas i Trips, Hard to be Humble, a więc połączenie Czech i Polski. A wiem, że obaj panowie bardzo lubią koncertowanie i granie na festiwalach i wiem, że i wy festiwale bardzo lubicie. Stąd też festiwalowe love w Radiu SK codziennie w imprezce. Sprawdzamy, co zawsze zabieracie ze sobą. Poza dobrym humorem, bo to jest oczywiste. Do zgarnięcia tysiak, kto chce, za to można sobie już niezły bilet na festiwal kupić na

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jacky Otis 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Wujku, widziałem zebrę.
7: To chyba normalne na drodze.
6: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
7: Co to za zoo?
6: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie? Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
7: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
6: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
8: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
16: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: W żarach popołudnie zapowiada się gorące i słoneczne. Termometry pokażą aż 33 stopnie, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wieczorem temperatura nieco spadnie do 31 kresek, ale nadal będzie przyjemnie ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku awionetki, która uderzyła o ziemię podczas podchodzenia do lądowania na warszawskim Bemowie. Samolot spadł na plac manewrowy, maszyna stanęła w płomieniach, a strażacy dogaszają wrak maszyny.
2: Są podawane dwa prądy wody, piany przez straż pożarną. Na miejscu działa cztery zastępy, no i zabezpieczone miejsce zdarzenia.
8: Powiedział brygadier Przemysław Girgiel z warszawskiej straży.

0: Przyczyny wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order. Gest prezesa PiS-u wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego.
1: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich.
0: Oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, a z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Swyrydenko. Benzyna nieco tańsza, diesel lekko w górę. Znamy ceny maksymalne na jutro. Za litr 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 5,95, a maksymalna cena diesla to 6,12.
2: SK Żary na czasie.
3: Maciej Juszczak, sprawdzam, co dzieje się w klubie u ojca, a tutaj szykują się dwie ostatnie przed wakacjami imprezy. Pierwsza dzisiaj o godzinie 22, dzień ojca u ojca, natomiast w sobotę również o 22 Father's Party i to będzie pożegnanie z tym sezonem, powrót dla studentów po wakacjach, a już jutro startują dni Żar. Pierwszego dnia Lubin, Kizo i DJ Adbase. Kizo wystąpi o tej godziny 22.
4: To, że jest gorąco, już wszyscy wiemy. To, że będzie gorąco, też wszyscy wiemy. Ale no właśnie, ja nie będę was teraz ochładzał. Ja będę was jeszcze rozgrzewał muzycznie. Somber 12-12, Andy Dusty Harris z Okaria. Tak zaczynamy, ale spokojnie. To takie miłe rozgrzewanie. Minuta po 14:00, Matti Fuczyło. Cześć!

0: Jeden z nich niedawno zagrał koncert w Polsce, drugi niedługo koncert zagra. Neo i Pitbull, Give Me Everything. A ja właśnie się dowiedziałem, że złoto jest coraz tańsze, słuchajcie. I tak tanie nie było podobno od listopada. No i już zdążyłem pomyśleć, że właśnie stoję przed swoją życiową szansą, a potem spojrzałem na ceny i... No i chciałbym powiedzieć, że zdanie złoto jest najtańsze od miesięcy, które przeczytałem, wcale nie znaczy złoto jest tanie. Przez chwilę myślałem, że wchodzę do gry. Nie wchodzę.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
4: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman. Żary, ulica Podchorążych 21.
9: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
12: I po reklamie.

Od kilku miesięcy nie pojawił się w mediach społecznościowych, no to mam nadzieję, że to oznacza jedno, że pracuje nad nowościami, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to na pewno je zagramy. Damiano Dawid i Zombie Lady, 28 minut przed 15 w Estce, a ja mam wskazówkę dla tych, którzy wybierają się na urlop, za granicę. No w końcu już prawie mamy wakacje, może część z was wybierze się na przykład do Egiptu, no to słuchajcie, trzeba uważać, nie tylko na ciepełko, bo akurat gorąco to my mamy w domu. Słuchajcie, pewien pan z USA wybrał się na zwiedzanie historycznej części Egiptu właśnie z kamerą, no i pokazał trochę za dużo. To znaczy nie tak jak myślicie, no nagrał miejsce, którego nie można nagrywać, ani nawet się do niego zbliżać. No i chciał pokazać więcej Egiptu, dostał dożywotni zakaz wjazdu. No to jest ten rodzaj pamiątki, którego raczej nie kupicie w sklepie z magnesami. I lepiej w ogóle jej nie dostawać.

0: przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
13: Otwarcie parku już 26 czerwca.
12: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

0: BB Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 5 minut do 15, a chcielibyście może spotkać się ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym? Ja bym chciał. I pograć z nim w piłkę możecie. Cały czas zbieramy ekipę do SK Karniaki Cup. Tak było dzisiaj.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
3: Brawo!

0: pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
1: I też możecie się na tym pokładzie pojawić. Zgłoszenie na sk.pl, a potem finał na Narodowym i 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Ale wcześniej wrzuć na luz, Kasia Węsierska i Hanczak już tu biegną.

0: Reklama.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
8: Tonek? A gdzie ty się tak spieszysz?
9: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
8: O, to może też się wybiorę.
9: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
10: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
11: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
10: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
11: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
10: Ulica Żagańska 68, Żary.
11: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
12: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
18: W Żarach po południu czeka nas prawdziwy skwar. Termometry pokażą nawet 33 stopnie, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr ledwo da się odczuć, więc nie liczmy na ochłodę. Cieszmy się słońcem, ale pamiętajmy o nawodnieniu i ochronie przed promieniami UV.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne, ich obrażenia nie są jednak poważne. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale,

0: Co udało Ci się ustalić?
1: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu, jak informują strażacy. Ranne, na szczęście niegroźnie, zostały też dwie osoby postronne, które na miejscu zgłosiły się do zespołu pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas pracują służby.
0: To zamyka sprawę. Sąd Najwyższy oddalił kasację od wyroku uniewinniającego Roberta J., a to w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. Tym samym zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni, określanej w mediach jako sprawa skóry. W weekend w Tatrach upał, termometry pokażą ponad 30 kresek, w to w Zakopanem, a na wysokości 2000 metrów nawet 10 stopni mniej. Ratownicy radzą, aby pić dużo wody, no i nie zapomnieć o nakryciu głowy czy okularach.
2: SK Żary News.
3: Maciej Juszczak. Jest akt oskarżenia przeciwko rodzicom małej Helenki, która karmiona była tylko mlekiem i winogronami, mówi Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze.
4: Zarzucane oskarżonym zachowania polegały przede wszystkim na niezapewnieniu dziecku właściwej opieki medycznej, nierealizowaniu zaleceń zdrowotnych, niezaspokajaniu potrzeb rozwojowych i emocjonalnych oraz niezapewnienie odpowiedniego żywienia.
3: Helenka, mająca 3,5 roku, ważyła zaledwie 8 kg.
5: Rzuć na luz!
6: Rzuć na luz!
5: Rzuć na luz!
6: Rzuć na luz!
0: Dzień dobry, nadajemy do Was dziś z lodówki.
7: I to jest bardzo dobre miejsce. Miejmy nadzieję, że Wy też możecie się znaleźć w jakimś chłodnym miejscu.
0: Jak macie w firmie jakąś lodówkę, to myślę, że ona dzisiaj jest naprawdę punktem wszystkich spotkań, najczęściej przy otwartych drzwiach.
7: Dzisiaj wrzucamy na lód i na luz. Kasia Węsierska,
0: Michał Hanczak, Calvin Harris i Rihanna są z nami już teraz i teraz zagrają.

0: wybijajcie tego rytmu tam za bardzo, bo to się można spocić w tej temperaturze. Adele Rolling in a Deep w Radiu SK 17 po 15.
1: Jak brzmiał twój komentarz do gorąco dzisiaj? Zrobiłaś takie... O, właśnie.
0: No to tak,
1: mój
0: więcej.
1: Komentarz to jest taki... Bo ja już bardzo dużo dzisiaj napojów wypiłem, oczywiście takich, które nawadniają,
0: wbrew
1: nie innych.
0: Wbrew pozorom zalecamy jednak picie tych napojów w temperaturze pokojowej, bo jak jest za gorąco i wypijecie za zimne, to tragedia w postaci na przykład utraty głosu gwarantowana.
1: Jako że fala upałów, w sumie to się dopiero zaczyna, bo weekend ma być najbardziej gorący, to my już dzisiaj rozpoczynamy poszukiwania najchłodniejszego miejsca w naszym kraju, a może po prostu tam, gdzie nas słuchacie, bo niekoniecznie w kraju. Dajcie nam znać, gdzie jest chłodno u was i dlaczego.
0: Znaczy, patrząc na temperatury, na mapy, to są takie miasta, które jak będą miały 27, to będą już uznawane za chłodne w naszym kraju. Więc jeżeli w takim mieszkacie, to się chwalcie, będziemy zazdrościć.
1: Ale może macie jakieś takie rzeczy związane z pracą, które was bardzo chłodzą. Jeżeli byśmy tam do was przyjechali z mikrofonem, to byśmy się schłodzili, orzeźwili.
0: Dajcie znać, Eskowy Messenger czeka. Szukamy dzisiaj najchłodniejszych miejsc względnie pomysłów na to, co zrobić, żeby jednak było trochę chłodniej. Najlepiej bez używania ciężkiego sprzętu w postaci, nie wiem, wyjścia na lodowisko, jeżeli jakiekolwiek jeszcze działa.
1: A ponieważ Kasia wam powiedziała o tym, że nie można zbyt zimnego pić, żeby mieć cały czas zdrowy głos, to zachęcamy do tego, żeby głosówki nagrywać.
0: I Kungs za chwilę dla was zagra w SC.
2: Radio SK. To promocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroko.

0: wielki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Przed nami 10. edycja Rap

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknack XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: I po reklamie.

0: Okej, odpowiadamy Darii Zawiałow w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że Daria Zawiałow śpiewała, że krótkie momenty to o lecie. No bo tak naprawdę jest
0: wiatru.
1: bardzo...
0: Ja bym powiedział, że dzisiaj krótkie momenty to są takie jak wiatr zawieje, słońce się schowa za chmurami, jest taka chwila oddechu.
1: Ale to tak trochę jest, że dzisiaj narzekamy, że za gorąco, ale tak naprawdę to ja się bardzo cieszę, bo ja lubię jak jest gorąco, a to wiadomo, że zleci raz, dwa i znowu będzie listopad i znowu będę marudził, że jest za zimno.
0: Pytaliśmy was o to, gdzie dzisiaj znaleźć chłód i gdzie są miejsca, które takim chłodem wieją. Jest Magda.
1: Halo,
2: Magda. Hej. Hej. Najchłodniej to prawdopodobnie jest u mnie w pracy. Dlaczego? Chodzi o temperament, humory i zachowanie moich klientek. Pozdrawiam. Jest mroźno, także jakby coś, to zapraszam do mnie.
0: I ja teraz otwieram kolejną konwersację. Prośba o pomysły. Czym zajmuje się Magda, że jej klientki przychodzą do niej w takim złym humorze?
1: Tylko pytanie, czy ten zły humor przynoszą ze sobą, czy dopiero ten zły humor się pojawia w trakcie usługi na przykład.
0: Obstawiajcie.
1: To wtedy nie najlepiej świadczy o Magdzie.
0: Wszystkie odpowiedzi uważam dozwolone. Myślę, że powinniśmy znaleźć ten rozwiązanie na tak postawione pytanie, ale oczywiście inne chłodne miejsca też je ciągle szukamy.
1: Diana napisała, że najchłodniej jest u niej w basenie, bo właśnie napuściła zimnej wody ze studni i będzie się tam chłodzić. O, i tak trzeba żyć właśnie. Dom z basenem.
0: Podeślij, Diana, adres, przyjedziemy.

0: Nelly Furtado, Man Eater w Radiu SK.
1: Przed chwilą Magda mówiła nam o tym, że pracuje w bardzo chłodnym miejscu, ponieważ...
0: Klientki prowadzą mroźną atmosferę.
1: I się okazuje, że już wiemy, to jest sklep z kosmetykami, słuchajcie. Magda napisała, że tam przychodzą czasami takie kwiatki, że sama zaczyna się zastanawiać, co tam robi, bo nie sądziła, że inne panie potrafią tak wymyślać, jeśli chodzi o kosmetyki.
0: Ja czasami byłam w sklepie z kosmetykami i to, co mnie mrozi tam najbardziej, to ceny tychże kosmetyków, ale...
1: To może właśnie ty jesteś tą klientką, o której Magda mówiła.
0: Jest też Ewelina, która też ma chłodne miejsce do zaproponowania.
2: A ja mimo wszystko uważam, że u mnie jest najchłodniej, ponieważ jestem w lodówce, gdzie temperatura sięga mniej więcej 4-5 stopni i szykuję tam szczepionki dla naszych zwierzaczków.
0: To bardzo odpowiedzialne zadanie. Swoją drogą przypomniało mi się, że są takie duże supermarkety, gdzie są też takie wielkie pomieszczenia chłodnie. To jest dzisiaj dobry kierunek, uważam. I tam jest na tyle chłodno, że latem tam nawet wiszą takie kurtki, żeby z nie założyć puchowe przed wejściem do tego miejsca.
1: Ja nie potrzebuję wielkiej chłodni. Mam co prawda duże ego, ale myślę, że taka lodówka z lodami by wystarczyła. Radio SK. Autopromocja. Legend.

a 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: dobrze to brzmiało. Gipsy Kukon, ty masz na zakończenie 15 westy.
1: To jeszcze przed newsami mam też newsa, który nie dla wszystkich zabrzmi dobrze. Otóż w Malborku, wiemy co się działo w Malborku, stanął marcepanomat. Czyli taki automat, do którego podchodzisz, wrzucasz pieniądz i możesz sobie zjeść słodycz pod
0: tytułem
1: marcepan.
0: Choćby milion mi zapłacili, nigdy bym tam nie zostawiła właśnie żadnych pieniędzy, bo marcepan jest czymś, po co nie sięgam.
1: Chciałem właśnie powiedzieć, nie idźmy tą drogą, nie w tę stronę. Oczywiście pozdrawiam tych, którzy lubią.
0: No, są te czekoladki takie z różnych smakach. U mnie pełna żawka marcepanowych, które zostały z poprzednich opakowań. Przyjmuję zgłoszenia, kto to zje. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
6: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
5: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Po południu w żarach czeka nas prawdziwie słoneczna aura. Termometry pokażą aż 32 stopnie, więc będzie naprawdę gorąco. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr będzie ledwo wyczuwalny. Idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu, ale pamiętajcie o nawadnianiu.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Zabezpieczają teren i materiał dowodowy. Służby pracują w miejscu katastrofy awionetki, do której doszło na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna, a na miejscu jest Michał Skolimowski.
5: Tu na miejscu strażacy zakończyli już swoje działania. Cały czas jednak pracują policjanci. Miejsce, gdzie spadła awionetka, jest odgrodzone i zasłonięte. Widać jedynie pozostałości maszyny, która doszczętnie spłonęła. Tak to, co się wydarzyło, relacjonowali mi świadkowie.
6: Usłyszałem taki świst, huk,
7: wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
5: Na miejscu, tak jak wspominałem, pracują policjanci. Ich działania mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.
4: Tłumaczenia prezydenta w sprawie Szpitala Południowego są niewystarczające, tak opozycja w Radzie Miasta komentuje wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na miejskiej sesji. W Pałacu Kultury i Nauki dwie sesje. Pierwsza dotyczy wniosku o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Druga, nadzwyczajna, jest poświęcona sytuacji w Szpitalu Południowym. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
8: Rafał Trzaskowski czeka na wyniki audytu, a jeśli te potwierdzą nieprawidłowości, nie zawaha się egzekwować odpowiedzialności w ratuszu. Tak można podsumować wystąpienie prezydenta Trzaskowskiego. Opozycja twierdzi, że informacje przekazane przez prezydenta nic nie wyjaśniają.
9: W dużej mierze informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii.
8: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Z kolei Dariusz Figura z PiS domaga się odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie relacje Dawida Kacprzyka z wiceprezydentkami i prezydentem Trzaskowskim.
10: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym?
8: Nadal nie ma końcowych wniosków z audytu zleconego w szpitalu 11 czerwca.
4: Mleko i soki owocowe, to one nawadniają dużo lepiej niż woda, alarmują amerykańscy naukowcy. Badacze radzą, by unikać słodkich napojów gazowanych. Mogą one pogłębiać odwodnienie organizmu.
0: SK Żary News.
11: Maciej Juszczak. Rozlosowano numery, z jakimi żużlowcy, w tym również Falubazu, wystąpią w pierwszym finale cyklu Speedway Euro Championship.
12: Wiadomo, chciałoby się gdzieś wejść do tych tempów nauk i tak dalej, więc myślę, że przy dobrej dyspozycji wszystko jest możliwe.
11: Mówił Damian Ratajczak, impreza 18 lipca przy W69. Mieszkańcy Zielonej Góry na razie nie muszą obawiać się podwyżek opłat za odbiór śmieci.
13: Rzuć na luz!
14: Rzuć na luz!
13: Rzuć na luz!
14: Rzuć na luz!
15: Kasiu, jest parę osób chętnych na marcepan, o którym mówiliśmy przed 16, ale Michał napisał, że od marcepanomatu znacznie lepszy jest truskawkomat, który ma pod domem.
16: No i jest też ktoś, kto napisał, że gorszy od marcepanu jest lukrecja i zgadzamy się, choć jak was dopadnie cukrowy głód, to właściwie wszystko.
15: Oj, to prawda, egzamin. Ja wtedy nawet hałwę zjem.
16: Dwie minuty.

0: One T, Cool T i The Magic Key w Radiu SK.
1: I Ice T.
0: Poczekaj, bo zagadałam
1: teraz. Przepraszam.
0: SK, Karniaki Cup. To właśnie tak tam było.
1: To lepiej niż lektor. Mi się jakś tak Ice T po prostu przy tym hicie przypomniało. Napiłbym się, ale na razie się nie napiję, bo na razie musimy powiedzieć o akcji, która no zmierza do swojego finału, ale jeszcze kilka miejsc w naszej reprezentacji mamy. 4 bodajże, jak dobrze liczę.
0: I jeżeli macie ochotę zgarnąć 10 tysięcy złotych i o nie powalczyć, ale wcześniej dostać od nas tysiaka i zapewnić sobie miejsce na soboty, podczas której to soboty spotkacie Sławka Peszkę, będziecie z nim na PG Narodowym, pobiegacie po tej murawie i poczujecie się jak zawodnicy, no to zapraszamy.
1: Jak dobrze pójdzie, to jeszcze może na jakiś after zaprosi Sławek. On jest fajny chłopak, także myślę, że was może polubić.
0: Cała zabawa polega na tym, żebyście powiedzieli, jakie słowo zostało przez Sławka wygwizdane. I już mamy kolejne.
1: Nową zagadkę?
0: Nowa zagadka.
1: Puszczamy.
2: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: O, pytanie, co dobrego kolekcjonuje Sławek Peszko. Będziecie mieli szansę jutro odpowiedzieć na tak postawione pytanie na antenie.
1: Ale najpierw się zgłoście na sk.pl albo w naszej mobilnej apce. Czekamy na wasze zgłoszenia. Cały czas są zupełnie za free.
0: I przypominamy, że liczba miejsc się kurczy, więc walczcie, bo 4 lipca czekamy na was na Narodowym w Warszawie.
3: SK Karniaki Cup. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
8: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
9: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
8: O, to może też się wybiorę.
9: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
12: Otwarcie parku już 26 czerwca.
11: Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
13: I po reklamie.

0: Shawn Mendes śpiewał, a wy umieracie pewnie z temperatury wysokiej, ale jesteśmy tym wszyscy razem.
1: Nie umierajcie, schłódźcie się czymś. Mam dla ciebie zagadkę.
0: Proszę.
1: Co to takiego? Ma 145 cm dzisiaj. O 3 centymetry więcej niż wczoraj.
0: Okej, okay, i to już jest koniec? Cała podpowiedź?
1: Jak myślicie, o czym Kaśka myśli? Tak, 145 centymetrów, od razu mówię,
0: to
1: nie milimetrów.
0: Niewiele, tak ja no też nie to... mam za dużo, mam jakieś 161, czyli to nie jest dorosły człowiek.
1: No to ja już mówię,
0: rośnie
1: to
0: przez noc?
1: Jest dziwidło olbrzymie, bo trwa wielkie oczekiwanie i można w internecie
0: śledzić.
1: Czy to jest ta
0: roślina, co śmierdzi?
1: Tak, i teraz wyobraź sobie, że ona w uniwersytecie, na Uniwersytecie Wrocławskim, konkretnie w Ogrodzie Botanicznym tej oto uczelni, ona miała już rozkwitnąć jakoś w weekend i wtedy tam roztoczyć
0: woń,
1: tym właśnie
0: wątpliwą zapachem.
1: Tak, ale jest jakieś opóźnienie, no trudno przewidzieć, co natura dla nas przygotowała rzeczywiście. No i trwa to oczekiwanie, czy rozwinie się, czy się nie rozwinie. Czekaj, bo ja źle spojrzałem, już ma 149 cm.
0: Ja uważam,
1: bo ja
0: że
1: na wtorek spojrzałem, a jest czwartek.
0: Dokładnie wie, co robi. To
1: rośnie.
0: Dziwidło się jeszcze nie rozwinęło i czeka, bo skoro ono wydaje taki nieprzyjemny zapach, to po tych dniach wysokiej temperatury, po podróży komunikacją miejską, my już będziemy naprawdę na ten zapach doskonale przygotowani.

0: Ed Sheeran pewnie ma noce nie przespane ostatnio, ale zaśpiewał dla was w Radiu S. Karol Pieczecz.
1: I to z Martinem Garrixem, który też nie przesypia noce, ale dlatego, że gra na imprezach, na przykład na Openerze, będzie grał późno w nocy.
0: Nie, no mi chodziło o to, że Ed Sheeran jest znanym fanem piłki nożnej. Chciał kiedyś sam grać, potem wsparł finansowo drużynę z Anglii.
1: A ja myślałem, że musi wstawać do dziecka.
0: Może też, ale przy okazji sobie jakiś tam mecz włączy, bo przypominam, mundial jest, ale trochę nie dla nas, bo skoro się toczy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, to różnica czasu robi swoje.
1: Wrzucamy na luz, Kasia Mięsierska, Michał Hanczak, no i wrzucamy na lód też poniekąd, bo szukamy chłodnych miejsc. Paulina do nas się odezwała na Messengerze Radia SK, że ona ma bardzo chłodną propozycję, dlatego że pracuje w bibliotece, która się mieści w takim starym budynku, więc te stare mury chłodzą. No i można sobie też znaleźć jakąś lekturę, która też
0: mrozi krew
1: chłodzi
0: w żyłach.
1: Na przykład.
0: Czytałam ostatnio takie książki, mogę wysłać całą listę.
1: Ja jednak bym poprosił coś idealnie o mnie i o moich wakacjach. Stary człowiek i morze.
2: Radio SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara!

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
3: MediaMarkt.
5: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68, Żary.
7: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: I po reklamie.

0: Dletka i tańcz w Radiu SK przed 17.
1: Nasza słuchaczka Agnieszka tańczy właśnie w rytmie hitów na czasie z wałkiem albo z pędzlem, tego dokładnie nie wiem, ale właśnie teraz maluje. Podejrzewam, że wzięła urlop, żeby robić remont.
0: Jak każdy Polak, remont, budowa, przemeblowanie, przeprowadzka, od tego są właśnie urlopy. A 17 jest od tego, żebyście wracali do domu.
1: Po 17 będzie można jeszcze ruszyć szarą komórką i zagrać z nami w tabu.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji.

0: koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Codano Optyk.
7: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin.
8: Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
5: Wieczorem w Żarach czeka nas prawdziwy upał. Termometry pokażą aż 31 kresek, więc będzie gorąco. Niebo pozostanie w większości bezchmurne, co oznacza, że słońce będzie towarzyszyć nam do późnych godzin. Wiatr będzie delikatny, dlatego nie przyniesie ulgi.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach.
7: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
6: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajdował się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest również centrum handlowe. PGE, Orlen, Enea i Tauron wesprą odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji spółki podpisały list intencyjny dotyczący współpracy, a chodzi o modernizację infrastruktury zniszczonej przez wojnę. Bank Światowy szacuje, że odbudowa Ukrainy może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. Fala ekstremalnych upałów dociera do Niemiec. Od jutra do niedzieli ma być ponad 40 stopni. Odwołano maraton w Hamburgu. Służby zapraszają, by chronić się przed upałem w kościołach. Jest też możliwość zwrotu biletu kolejowego ze względu na skwar.
8: SK Żary News.
9: Maciej Juszczak. Falubas z motorem. Później mecz został przesunięty z 17 na 19. W takiej upały zamknięty samochód zamienia się w piekarnik. Pozostawienie w nim dziecka lub psa może skończyć się tragedią, mówi Tomasz Zgirski, zastępca komendanta lubuskiej policji.
10: To wówczas każda osoba może w takim przypadku wybić szybę.
9: Warto pamiętać, że pozostawienie dziecka w zamkniętym samochodzie jest karane.
11: W Radiu SK.
12: To jest ten moment.
13: Międzynarodowa godzina szczęścia.
12: Nie, ale dzisiaj nie będę więcej z siebie dawał, bo jest gorąco. No trzeba się oszczędzać.
13: Macie w pracy klimatyzację, to w sumie jeszcze możecie tam chwilę zostać. Dwie po 17 są w Back to Friends, to już też teraz.
12: Kasia Mesierska, Michał Hanczak, wrzucamy na luz.
13: I wrzucamy, zapraszamy. I na

0: ogóle nie są prorocze słowa. Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK to już za nami, a przed nami coś, do czego was zapraszamy, dlatego że jak często w tygodniu chcemy z wami zagrać w tabu.
1: Mam nadzieję, że za chwilę nasz messenger rozgrzeje się do czerwoności, a potem linie telefoniczne, bo czekamy na zgłoszenia. Zgłoszenia po prostu wypisujecie na messengerze z numerem telefonu, potem my odzwaniamy, a gra jest bardzo prosta.
0: My zadajemy pytania, wy na nie odpowiadacie, ale nie używając słów na literę, która jest literą zakazaną.
1: Na przykład, jakby zakazaną literą była literka K i pytanie bym zadał teraz mojej współprowadzącej imię Węsierskiej, to co byś powiedziała?
0: Moja mama Łucja.
1: O!
0: Pozdrowienia swoją drogą.
1: I miała być zaliczone. Czekamy na wasze zgłoszenia, eskowe gadżety do wzięcia.
0: A propos, moja mama wysłała mi dzisiaj zdjęcie, które bardzo dobrze odpowiada na nasze pytanie, gdzie można się schłodzić.
1: Co ponieważ... robi twoja mama? To powinien być w ogóle cykl, bo my codziennie ostatnio o twojej mamie
0: mamę
1: mówimy.
0: Łucję. Otóż wysłała mi takie zdjęcie, na którym było po prostu, na którym było napisane chłodno pozdrawiam. I dziękuję.
1: Coś
0: sprawa
1: ty zrobiła.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Dęta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców NGOS, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
11: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki.

nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektywnej zabudowy łazienki

0: Jeszcze się robi cieplej, jak takie hity wam gramy. I Like It, ale Sonate Me w Radiu SK.
1: Mogą też działać orzeźwiająco, jak kto woli. To jest Radio SK, wrzucamy na lusa. Z nami jest teraz Łukasz.
0: Dzień dobry, Łukasz.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie cię teraz zastaliśmy? W lodówce na przykład?
2: W drodze z pracy do domu na rowerze.
1: No. O, rowerzysta!
0: Podobno nie ma złej pogody na rower, są tylko źle ubrani rowerzyści. Zakładam, dokładnie, że ty jesteś w ogóle bez ubrań teraz.
2: Kasia, nie, aż tak nie, tylko zimie. Zimie się dobrze ubieram.
1: Kasia ma jakieś tutaj fantazje.
0: No przy tej temperaturze...
1: Na plaży nudystów się wybierz.
0: To jest dbałość o odpowiednią wentylację organizmu.
1: U nas nie ma tematów tabu, chociaż ta gra się nazywa tabu rzeczywiście. Będziemy ci zadawali przez pół minuty pytania. Nie wolno ci odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę...
0: U jak ukrop.
1: Albo ulala jak gorąco. Gotowy jesteś?
2: Tak.
0: Łukasz, to zaczynamy. Obecny gorąc i wysoka temperatura. Jak to można inaczej nazwać?
2: Gorąca pogoda.
1: Wybierasz je z szafy codziennie, na rower na przykład.
2: Z szafy codziennie?
1: No, co wyjmujesz?
2: Ciuchy.
0: Wyczekiwana dłuższa przerwa od pracy.
1: Oj, wyczekiwana.
2: Wakacje.
1: Mieszkają w nim pszczoły.
2: Dom dla pszczół.
1: Dobrze!
0: Wszyscy pszczelarze, pragnę was teraz poinformować, że nie macie uli na swoich pasiekach, macie domy dla pszczół.
1: Miodzie odpowiedź, naprawdę. Bardzo dobrze, Łukasz, sobie poradziłeś. Chociaż tam momentami grałeś trochę na czas, ale zaliczamy, w końcu jest gorąco.
2: Tak, dokładnie, jeszcze teraz na rowerze.
1: No właśnie.
0: Nie chcę nic mówić, sam to sobie zrobiłeś. Gdybym była tobą, to bym prawdopodobnie jechała bez ubrania właśnie w tym momencie.
1: Eskowe gadżety lecą do ciebie, między innymi taka nasza butelka na wodę eskowa. Mam nadzieję, że spełni rolę bidonu doskonałą.
2: Tak, tak. Też tak myślę, że będzie idealna.
0: Łukasz, życzymy ci szerokiej drogi nie do domu dla pszczół, tylko do twojego
1: domu. A razem z tobą Dawid Podsiadło z nowym hitem Na Błysk.

0: A wiecie, że lepsza to jest gorąca herbata w taką pogodę niż zimna woda?
1: To prawda i tu możemy brać przykład z krajów arabskich, gdzie
0: Maroko,
1: rzeczywiście się podaje
0: Turcja,
1: herbatę.
0: Egipt na przykład.
1: I to działa, bo sprawdziłem to na przykład w Tunezji swego czasu.
0: To
1: i
0: czemu
1: rzeczywiście
0: nie pijesz tego tu, skoro temperatura iście tunezyjska jest w tym kraju już od kilku dni?
1: Zaproponowałabyś, że zrobisz herbatę. Ja siedzę w studiu, pracuję, to nie mam kiedy iść. My mamy tutaj taki zakrzan, że nie ma kiedy iść zrobić sobie herbaty.
0: Każda wymówka jest dobra, żeby udzielać rad innym, ale potem się na nich nie stosować.
1: Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie kogoś, kto będzie nad wami stał i będzie wam mówił, co robicie źle, a co robicie dobrze, ale nic sam nie będzie robił przy tym i nie jest najlepszym przykładem, to zapraszamy. My naprawdę jesteśmy w tym świetni z Kasią.
0: To kolejny dowód na to, że wszyscy stajemy się swoimi rodzicami, jednak pozdrawiamy was bardzo serdecznie, drodzy rodzice.
1: Bardzo. Za chwilę Bibi
2: reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w

0: RTV Euro AGD. Zmywarka dozabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Wiecie co? Tak sobie przypomniałem teraz takie uczucie, które mi towarzyszyło na dzień przed zakończeniem roku szkolnego w szkole, kiedy już oceny były wystawione, kiedy już zostało tylko pójść po świadectwo i człowiek był wolny na ponad 2 miesiące.
1: Ty nie mów hop, bo ty nie wiesz, czy jak jutro przyjdziesz, to też nie dostaniesz jakiegoś pisma,
0: to nie będzie sprawi, świadectwo.
1: Że będziesz miał dużo wolnego czasu.
0: To się inaczej nazywa.
1: To się nazywa świadectwo pracy potem. Jest przydatne.
0: Czy ty coś wiesz?
1: Absolutnie nie, tylko nie wywołuj wilka z lasu. Apeluję.
0: Nie chcę mieć, drogi szefie, najdłuższych wakacji w życiu. Absolutnie. Chcę jeszcze prowadzić program w radiu.
1: No
0: Rafał Adamczak z nami.
1: Skoro się już zrobiło miło, to teraz przejdziemy do jeszcze
2: w waszych szkołach
1: rzeczy.
2: Przed wakacjami też tak było, że się zabierało do domu na wakacje do przechowania kwiatki albo chomika.
0: Bywało tak.
2: W pracowni biologicznej.
0: Nigdy nie brałem, bo wszystko by zginęło.
2: I kwiatki, które brałem, nigdy nie wracały.
0: No
2: nie wiem, co się z nimi działo.
1: W mojej szkole też były na przykład nagrody na koniec roku i to uważam powinna być tradycja podtrzymana także w dorosłym życiu.
0: Ja zawsze kończyłem z nagrodą. Czasami nagrodą było to, że musiałem po prostu sprzątać przez całe 2 miesiące, ale
1: słuchaj,
0: w domu.
1: Jak przyjdziesz tu jutro, to się okaże, czy zawsze to jest zawsze, czy jednak coś się po drodze zmieniło.
0: Włączcie jutro, wrzućcie na Luxo od 15, sprawdźcie, kto z nas będzie, kto dostanie świadectwo, a kto dostanie zupełnie inne pismo.
1: A tymczasem odpalamy imprezkę. Rafał Adamczak.
0: Ja zostanę.
1: Gotowy, obecny. Oceny i ocen chyba jeszcze nie wystawił.
0: Nie, on wzorowe ma z zachowania, bo na przykład ale wyhodował pokrzywę na czas.
2: Kiedy panie mnie w szkole chwaliły, to wszyscy rodzice się dziwili i pytali, ale to chłopiec? Taki grzeczny?
0: Chłopiec, to potwierdzamy.
1: Ale możecie posłuchać, żeby się jeszcze upewnić.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55%.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
2: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
1: O, to może też się wybiorę.
2: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
5: Otwarcie parku już 26 czerwca.
4: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Wieczorem w Żarach czeka nas ciepła aura z temperaturą około 30 kresek. Słońce będzie dominować, choć pojawią się też chmury. Wiatr lekki nie przeszkodzi w planach, a ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Idealny czas na relaks na świeżym powietrzu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam gorąco na sesji Rady Warszawy. Głównym punktem zaplanowane na dziś głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, ale wszystko w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Pytań było wiele.
10: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
11: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
9: Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca. Prawie cała Polska w pogodowych alertach przed upałami. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni, a kulminacja w niedzielę. Na zachodzie kraju termometry mogą pokazać nawet 40 kresek w ciągu dnia.
12: Sponsorem programu jest Decathlon.
13: SK Sport News.
9: Katarzyna Kawa odpada z eliminacji do Wimbledonu. Polska tenisistka w trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day 2-6-5-7. A przypomnijmy, w turnieju zaprezentuje się Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch.
12: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. SK Żary News.
14: Maciej Juszczak. Jest akt oskarżenia przeciwko rodzicom małej Helenki. Matce i ojcu zarzucono długotrwałe zaniedbywanie podstawowych obowiązków opiekuńczych. EKUS w kieszeni nie zawsze oznacza, że należy nam się darmowa pomoc lekarska za granicą. Ochrona kończy się, gdy przestajemy pracować. Trzecie miejsce w Alubazu w eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. Młodzieżowcy w Alubazu nie awansowali do finału.
15: Impreska. No, jak już sobie przed chwileczką tak gaworzyliśmy w temacie zakończenia roku szkolnego, to już jutro, moi drodzy, jutro oficjalnie ruszają wakacje, więc dzisiaj chyba trochę bardziej możemy sobie poluzować. To jest Impreska, prawie już wakacyjna w Radiu SK. Rafał Adamczak, witajcie.

Zupełnie jakby o mnie było. A, nieważne. Dracula to Tame Impala i Jenny w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie wakacje, jutro o tej porze. Ojej, jak będzie fajnie. A tak się zachwycam i tak się cieszę, mimo że wakacje to mnie już nie dotyczą od... Nieważne. Natomiast rzeczywiście ten czas ma w sobie coś takiego, taki magnes, kiedy wszyscy chyba tak po prostu z natury i z zasady czujemy się dużo, dużo lepiej. Ale słuchajcie, tak trochę zmieniając temat i odchodząc od wakacji, tak sobie pomyślałem, że dzisiaj to my się sami z siebie pośmiejemy, bo podobno jedną z najbardziej docenianych cech u innych osób jest umiejętność śmiania się z samego siebie i tak zwany dystans. Więc jeżeli i wy w to potraficie, no to ja zapraszam. Dajcie znać w głosówce albo SMS-em na 664-402-302, z czego wasi znajomi śmieją się z was do dziś. Czy w waszym życiu, czy gdzieś tam w tych waszych relacjach, znajomościach wydarzyło się kiedyś coś takiego, że no daliście plamę, krótko mówiąc, i teraz wszyscy wam to przypominają, w kółko się z tego śmieją. Dajcie znać, czekam na takie otwarte przyznanie się do sprawy, z czego wasi znajomi się z was śmieją do dzisiaj, a będę miał w prezencie dla was i waszej paczki bilety do Energylandii. Teraz otwieramy wino razem z Sydneyem Polakiem i PZ-em, potem będzie Offenbach i Ella Henderson i Hurricane w Radiu SK.

0: Mam nadzieję, że taka ucieczka, nawet symboliczna, albo naprawdę ucieczka z miejsca, gdzie was otaczają obowiązki zawodowe, do domu właśnie trwa, a hity na czasie imprezkowe wam w tym towarzyszą. Mr. Know It All to Serious Beams w Radiu SK, 22 minuty po godzinie 18. Zapytałem, czy są takie rzeczy, z których wasi znajomi śmieją się z was do dzisiaj, i powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie taki grat wiadomości. Na pierwszy ogień idzie historia Asi.
1: Hej SK! Miałam kiedyś taką sytuację z koleżanką z pracy, że zamykałam nasz salon fryzjerski i czegoś zapomniałam. I cofnęłam się po coś i zapomniałam, że rolety zewnętrzne nie spuściłam do końca i przyłożyłam w tą roletę głową.
2: Oh, wow.
1: I spojrzałam tylko, czy ona widzi, i ona się tak śmiała, że się trzęsła za tą kierownicą. Ale udawała, że tego nie widziała, i później cały czas się z tego śmiała. I teraz przy każdej pierwszej, lepszej okazji mówią właśnie o tym, jak ja przywaliłam głową w tą roletę zewnętrzną.
0: No, znajomi zawsze widzą to, czego nie powinni, nie? Ja już nawet widzę tło muzyczne do tego wydarzenia. Ten moment z I Will Always Love You, Whitney Houston. I dalej wiecie, nie? No właśnie, ale jeszcze jest historia od Olka, bardzo proszę.
3: Cześć, Radioska, z tej strony Olek. No, moje dwie znajome śmieją się ze mnie, bo kiedyś była taka akcja, że coś dotykaliśmy takiego delikatnego. Już nie pamiętam, co to było, ale zaraz się mogę dowiedzieć. I brakowało mi słowa, że to jest takie puszyste, takie mięciutkie. Ja powiedziałem, że to jest taki pusio chleb. I teraz do dzisiaj, jak widzą coś miękkiego, to mówię przy mnie pusio chleb.
0: Ale ty, słuchajcie, to jest intrygujące, nie? Olek, gdybyś mógł się jednak dowiedzieć, co to było to coś miękkiego, co wy dotykaliście, to no daj znać koniecznie.
4: Autopromocja.
5: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
6: SK Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
7: What's up, Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
8: Autopromocja.
5: Reklama.
9: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
14: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze.

0: Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku rażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę.

0: kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, ty Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: I po reklamie.

0: To Damiano David i The First Time, to jest imprezka w Radiu SK i hity na czasie wam gramy już takie bardzo letnie i bardzo wakacyjne, 20 minut do godziny 19. Czy wam się w życiu przydarzyło coś, z czego znajomi śmieją się do dziś, jeżeli chodzi o was samych? Ja też tutaj nie jestem bez winy, od razu muszę przyznać, że mam takie upodobanie, że nie parkuję tam, gdzie jest tłoczno i zazwyczaj staram się odjechać na najbardziej odległe miejsce parkingowe, na przykład pod supermarketem, mając gwarancję, że nikt obok mnie nie zaparkuje i na przykład nie uszkodzi mojego samochodu, nieuważnie otwierając drzwi swojego. Wiecie, o co chodzi, nie? Taki rodzaj, no może nie nazywajmy tego, ale to nie jest normalne, ja wiem. Natomiast zawsze, kiedy tak zaparkuję na tym odległym miejscu, tak daleko, daleko, daleko, łudząc się, że tam będę sam, to potem, kiedy wychodzę z zakupów, okazuje się, że ktoś jednak mimo wszystko zawsze musi bardzo blisko zaparkować obok mnie. No to już jest powodem różnych historii, legend i takich nawet małych złośliwości ze strony moich znajomych, którzy jak jadą ze mną na zakupy, to... I dobra, tutaj może zostawmy ten temat, postawmy trzy kropki, ale słuchajcie, wpadła jeszcze historia dobra od Piotrka.
1: Cześć, taką historią, z której po dziś dzień śmieją się moi znajomi, jest opowieść o tym, jak podczas pasowania na ucznia w klasie pierwszej ulało mi się, że tak ładnie powiem, gotowaną marchewką z groszkiem, ponieważ byłem bardzo zestresowany, no i to tak wyszło. Jako, że już mam trójeczkę z przodu w wieku, to mimo to znajomi cały czas mówią: Piotrek, a pamiętasz, jak na pasowaniu ucznia? Pozdrawiam serdecznie.
0: Piotrek, ta trójeczka z przodu nic nie znaczy naprawdę. Słuchaj, mam dla ciebie taką złotą radę przed wizytą w Energylandii, to może raczej bez marchewki z groszkiem, bo żeby te wspomnienia tak naprawdę nie wróciły. Ale rzeczywiście, Piotrek, przyjmij ode mnie zaproszenia do Energylandii dla ciebie i twojej ekipy, bo zaproszenia są 4, więc bawcie się świetnie, tylko bardzo proszę, bez marchewki z groszkiem.
2: Radio SK. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg. Lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
8: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
9: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
8: Vito, twój dom, twój styl.
9: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
8: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
9: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Prace, obowiązki, do tego jeszcze trening. Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: I po reklamie.
1: Eska.

I takim krokiem marszowym zapraszamy do basenu. Zapraszamy na wakacje. David Guetta i Alok, Run Run River, tak wam gra SK. To jest imprezka, to są hity na czasie. A już po 19, do której 5 minut rozdamy tysiaka komuś z was, bo mamy festiwalowe love, więc jak festiwale są waszym drugim ja, to się zgłaszajcie na sk.pl.

0: Reklama.
1: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman. Żary, ulica Podchorążych 21.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
9: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
8: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
9: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
8: Ulica Żagańska 68, Żary.
9: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Żary na czasie.
15: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i już teraz zabieram was na plażę w Bożkowie. Tam będzie można się nie

0: nieco schłodzić. Od jutra Euphoria Festival, a więc święto muzyki elektronicznej. No i jeżeli macie ochotę na bilety, nic prostszego. Piszcie na adres sekretariat.zgora@sk.pl. No i krótko przekonajcie mnie, że właśnie wam podwójną wejściówkę powinienem podarować.
1: Muzyką się żyje.
2: Jak chcecie rozpocząć wakacje? No, pewnie fajnie imprezowo, co? No to jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z kim? Z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już jutro. Na scenie pojawi się Grupson oraz Eryk Moczko, a całość poprowadzi dla was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią tam Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music, który jest darmowy. A w sobotę w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętuje 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się pojutrze na letniej scenie Progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. A dzisiaj swoje urodziny obchodzi Cleo.
3: Sto lat, niech żyje, żyje nam.
2: To Eski oczywiście, a jak urodziny, to też prezenty, tyle że Cleo sprawiła teraz niespodziankę fanom i ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagorie ukaże się we wrześniu. Kilka tygodni temu Cleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata.
4: Imprezka.
2: Mam nadzieję, że dla was te wakacje i lato to są kolory słońca, kolory radości, może kolory festiwali. Jeżeli tak, zapraszam, zabawa festiwalowe Love czeka. Zgłaszajcie się koniecznie na SK.pl. No mówię koniecznie, bo też jak na festiwale, między innymi do wyjęcia. Rafał Adamczak, dzień dobry. A to już Alex Warren, Fever Dreamer.

0: Zapominackim przypominam, że Khalid pokoloruje nam jesień w naszym kraju koncertowo. To będzie koncert, którego patronem jesteśmy my, SK, więc jeżeli chodzi o bilety, to nasłuchujcie, nasłuchujcie. Rudimental i Khalid, I Know, już za nami w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A my już teraz wsiadamy do pociągu, wyobraźcie to sobie, pociągu relacji Warszawa-Toruń, bo w tym pociągu jest Marta. Cześć Marta.
2: Cześć.
0: Już myślałem, że straciliśmy zasięg, że pociąg do tunelu wjechał, ale na szczęście jesteś. Powiedz mi, co ty robisz w tym pociągu, no, oprócz tego, że jedziesz? W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Halo, Marta, chyba jednak był tunel. Halo, słyszymy się?
2: Halo,
0: o, teraz cię słyszę. W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Czuję, że sobie pogadamy, jak nie wiem co. Marta? Wszystko w porządku? Nie, słuchajcie, to... O! Marta, ty może teraz powiedz coś?
2: No wiec.
0: Dobra, Marta, wiesz co, bo my ciebie w ogóle nie słyszymy. Naprawdę, ten pociąg chyba albo w szalony sposób zasuwaj twoja sieć komórkowa, zanim nie nadąża, albo tam się dzieją...
2: Te dziury, gdzie nie ma zasięgu.
0: O, a teraz chyba już nie ma tej dziury, gdzie nie ma zasięgu, bo ciebie słyszymy. Dobra, słuchaj, jeżeli chodzi o ten niezbędnik festiwalowy, który opisałaś na naszej stronie, to napisałaś, że zabierasz płaszcz przeciwdeszczowy, bo wiadomo, że może nadejść czas deszczów niespokojnych, że też odpowiednie elektrolity, rzecz jasna. No i oczywiście przekąska, bo zawsze gdzieś pomiędzy drugą a trzecią pojawia się klasyczne gastro. Czy to prawda? To jest niezmienny zestaw u ciebie?
2: Myślę, że jest podstawowym.
0: A jakie festiwale masz teraz na celowniku, moja droga, bo wiem, że coś tam się kroi.
2: Tak, Open Air i Bittersweet w Poznaniu, ale na ten drugi mam już bilet.
0: No to myślę, że w kwestii tego pierwszego będziesz miała za co zadziałać, bo 1000 zł dostajesz już w tym ode mnie w ramach naszego eskowego festiwalowego Love i do tego jeszcze zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. I co ty
2: super,
0: na to?
2: Fajnie. Wielkie dzięki. Przyda się na pewno.
0: Sprawdzaj przelewy na koncie. Mam nadzieję, że przed openerem zdążymy.

0: Ja też mam taką nadzieję, ogromną.
1: Wszystkiego dobrego w takim razie, niech ta podróż tym pociągiem, który też gubi zasięg w twoim telefonie, będzie fajna. Dzięki i do usłyszenia. To była Marta, moi drodzy. To była Marta, która festiwalowo już mam wszystko połapane i poustawiane, jak słyszycie. I tak to się właśnie robi, jak się trzyma zeską. A teraz muzycznie u nas Katy Perry i Legendary Lovers.
2: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

Shinza, Jarko i Kasanga Fire Fire w Radiu SK. To są hity na czasie w imprezce. 19.30 na zegarkach. Jak tam koszule białe i białe bluzki na jutro już wyprasowane czekają na ceremonię zakończenia tego roku szkolnego i oficjalny początek wakacji. Mam nadzieję, że nastroje to już są iście wakacyjne. Jeszcze jutro tylko trochę formalności. Kiedyś nawet jakieś dowcipy na temat zakończenia roku szkolnego bywały, ale słabe to były dowcipy, więc nie będę przytaczał. Słuchajcie, dzisiaj pojawił się temat w naszym programie śmiania samego z siebie, takiego dystansu. To jest podobno cecha super, inni to uwielbiają. Nie ma co być takim nadętym bufoniarskim typem, tylko wiadomo, dystansik to fajna rzecz.

samego z siebie, takiego dystansu, to jest podobno cecha super, inni to uwielbiają. Nie ma co być takim nadętym bufoniarskim typem, tylko wiadomo, dystansik to fajna rzecz.

0: I jak wam się uda, no to będziecie się cieszyć, tak jak dzisiaj robił to Filip.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
3: Brawo!
2: Filip! To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej jeskowej reprezentacji.
0: Taka historia była dzisiaj, tak wygrywał dzisiaj Filip, ale już jest nowa historia, która czeka na SK.pl i nowe słowo wygwizdane, więc sprawdzajcie, obczajajcie temat, zgłaszajcie się na SK.pl, a potem 4 lipca zajmujemy PGE Narodowy w Warszawie i SK Karniaki Cup. Zanim my jednak Narodowy zajmiemy, to w ten weekend zajmie go Dawid Podsiadło i jego obrotowy tour. Dawid Podsiadło z hitem Sezon w Wesce w Imprezce pojawi się już za chwilę.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Przed nami 10. edycja Rap Stacja.

0: Skład sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W moim mieście pada deszcz.
0: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Ten numer to jest taki numer, który porywa do tańca. Marisa, ja kochaj. My wracamy do tematu, z jakiego powodu znajomi cały czas się z was śmieją, czyli kto kiedyś zaliczył taką bekę, że ona trwa do dzisiaj. I jest głosówka od Diany.
1: Cześć, Jeska, witajcie. Na mnie przez długi czas znajomi mówili pączek, ale nie dlatego, że jestem jakoś specjalnie gruba, tylko pamiętam, jak był tłusty czwartek i ja z takim uporem maniaka chciałam zjeść pączka. Oczywiście wszędzie były mega długie kolejki, ale ja mówiłam, że o, chcę stamtąd i pokazałam taką witrynę, gdy szliśmy ze znajomymi. I tak szłam do tej witryny, szłam, myślałam sobie, może pistacjowy, może wiśniowy i słuchajcie, ja się tak zapatrzyłam w te pączki, że jak walnęłam głową w szybę, to po prostu moi znajomi to do tej pory to pamiętają i gdy tylko jest jakiś temat słodkości, gdy tylko jest tłusty czwartek, to wtedy od razu jest ze mnie taka beka, bo słuchajcie, nabiłam sobie guza, a i tak nie miałam pierwszeństwa i musiałam poczekać w tej kolejce po tego pączka. Zjadłam pączka, miałam guza i do końca życia myślę, będę pamiętać, że łakomstwo nie popłaca.
0: Ach, te nasze słuchaczki. Jedna, jak pamiętacie, wcześniej historię uderzyła w nie do końca podniesioną roletę, teraz Diana zasunęła głową w szybę, bo tak się zapatrzyła, a ja znowu mam to skojarzenie w głowie, wiecie, ten fragment z Whitney Houston, I Will Always Love You, kiedy jest... Powiedzcie, że wy też to widzicie, prawda? David Guetta i Sia, Beautiful People już teraz w Estę w imprezce.

jest nowość na naszej playliście skałowej. Temper City, Self Hour już za nami. 7 minut i będzie godzina 20. Słuchajcie, tak zupełnie przy okazji, Niall Horan zostawił nam w prezencie dla was swoją nową płytę Dinner Party. Do tego jeszcze dorzucił fajną torbę. Gdybyście chcieli taki zestaw, to dajcie znać, dlaczego wam powinienem właśnie

0: Reklama.
1: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: Warsaw. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: To będzie ostatni.

0: Wyłączony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: To będzie ostatni.

0: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
1: I po reklamie. Żary na czasie.
2: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. Dzisiaj o 22:00, jedna z ostatnich szans, by potańczyć w klubie u ojca. Przed wakacjami oczywiście, ponieważ po wakacjach imprezy wrócą. No i właśnie dzisiaj oraz w sobotę 22:00 klub u ojca, będzie okazja pośmigać na parkiecie. A kto z was chce potańczyć w innym miejscu, może wbijać do X-Demona. Tutaj jutro gościem specjalnym będzie Wac Toja.
3: To już za tydzień, zbliża się prawdziwe święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kazbałagane, Guzior, Jank Losia, Fukaj czy TD. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, Radio SK zaprasza. W najbliższy weekend będziemy mieć dla was bilety na to wydarzenie, więc jak macie ochotę być w Płocku i fajnie się bawić, to koniecznie słuchajcie Eski. W weekend będziemy mieć karnety na Polish Hip Hop Festival. Coraz bliżej weekend, a to dla wielu oznacza dobrą imprezę. No właśnie, na Before nie tylko mamy piątkowe SK Live Remix. Program niedawno wrócił na antenę eskową po długiej przerwie. Jutro od 20:00 zagramy wam mix najlepszych hitów na czasie, a o 22:00 stary przejmie Armin van Buuren, który zagra swoje kultowe Estate of Trance. Po nim swoje sety grać będą kolejni światowej sławy DJ-e i producenci. Jutro to m.in. Alan Walker z wyjątkowym mixem, ale też Lost Frequencies czy James Hype. A komu piątkowe SK Live Remix w radiu nie wystarczy, ten może odpalić specjalny klubowy stream dostępny w naszej apce codziennie i mieć SK Live Remix przez całą dobę. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Ale mam też taką nadzieję, że jesteście z nami, z Eską, z imprezką, bo prezenty od Niala Horana są do wzięcia. To CD, dinner party, a także fajna torba w sam raz na wakacyjne wojaże. Rafał Adamczak, witajcie. Muzycznie Marshmello i Ellie Goulding i Save My Love. Tak zaczynamy.

0: Tate, McRae, Just Keep Watching za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pora na nutkę sztukę na naszej playliście. Numer, który swą premierę miał tak naprawdę 12 czerwca i to nie jest do końca nowy numer, bo Gaetan Russell nagrał ten kawałek w 2010 roku, a Mozzie Man, tak, bo to ten duet stworzył kawałek solo, który wam zagram, przyznał, że słuchał tej piosenki w czasie rodzinnych podróży samochodem w czasach za dzieciaka, a teraz temu kawałkowi dodał tak zwanego elektronicznego brzmienia. I jak wyszło takie połączenie, no chyba już dwóch pokoleń, przekonacie się już teraz, pamiętajcie, wszystkie hity zaczynają się w Esce i coś mi się wydaje, że jeżeli chodzi o kawałek Sun, to to jest jego nowe życie na naszej eskowej playliście. Mozzie Man i Gaetan Russell, Sun w Radiu Eska już teraz.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Set Girls w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej imprezce. Podkreślę, jutro zakończenie roku szkolnego, jutro oficjalnie startują wakacje 2026. Niektórym nawet chyba z tego powodu jest trochę smutno, ale po kolei, bo ja mówiłem, że mam płytę Niala Horana łącznie z fajną torbą od tego gościa. No i pojawiła się głosówka od Emilki.
1: Cześć SK, ja bym bardzo chciała taki zestaw. Chociażby dlatego, że urlop zaczynam dopiero w sierpniu, a moje dzieci już jutro. Więc choć trochę chcę poczuć te wakacje.
0: No właśnie. Pa, ale już nie smutaj, taka Emilka. Właśnie ja to rozumiem, ten smutek, że niby tu się wakacje zaczynają, że niby no fajnie, ale czasem na urlop trzeba będzie trochę poczekać. No to Emilka, jak obiecałem, tak będzie. I płyta Niala Horana i jego torba, czy właściwie torba od niego, już do ciebie wędrują, ale jak cię to pocieszy, to ja też w sierpniu zaczynam urlop.
2: Ale już drugi.
3: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
3: Esko.

jest taki numer, który jak się pojawia na imprezie, to się i na wolny taniec nadaje, ale jednocześnie sakrum to kultowa sprawa i wszyscy śpiewają wtedy, prawda? Mezo i Kasia Wilk w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej, podkreślam, imprezce. 18 minut pozostało do godziny 21. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy umówieni na specjalny event SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. To 4 lipca, tylko żebyście tam mogli z nami

0: być w naszej specjalnej eskowej jedenastce, to musicie po prostu wygrać ten udział, a do tego jeszcze zabawę z nami, eskową ekipą w loży VIP-owskiej, tysiaka kieszonkowego na to, żeby przyjechać do nas, no i jeszcze nocleg w hotelu wam gwarantujemy, a i na miejscu 10 tysięcy złotych będzie można jeszcze wygrać. No dobra, tylko co zrobić, żeby się do tej jedenastki załapać? Trzeba wejść na sk.pl, zgłosić się do zabawy, a potem jak do was zadzwonimy i będziecie na antenie, to odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki, naszego nowego znajomego, którego też będziecie mogli na Narodowym poznać, nawet pionę z nim przybić i zdjęcie cyknąć, jakie słowo zostało wygwizdane. Ta aktualna historia brzmi tak.
1: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: No właśnie, niby krótki gwizdek, a wiele znaczy. Co tam jest wygwizdane? No, mam nadzieję, że się na Narodowym spotkamy i mam nadzieję, że wszyscy sobie wspólną fotkę ze Sławkiem zrobimy, bo to jest naprawdę spoko gości, wiem co mówię. Ed Sheeran, Bad Habits, już teraz w Radiu SK.

Nie ma co ukrywać, z dobrym imprezowaniem ten numer mi się kojarzy. A propos takiego dobrego imprezowania, to ja wam SK Music Tour polecam, naszą wakacyjną trasę koncertową. Gdzie jesteśmy, z kim się bawimy, jak to dokładnie wygląda, możecie sprawdzić na skmusictour.pl. To muzycznie wesce w imprezce Mikolas i Trips. Hard to be humble, tak nazywa się ten numer. I wiecie co wam powiem? Jak jutro, w piątek, spotkamy się tutaj w Radiu SK ponownie, dokładnie w samo południe, punktualnie o godzinie 12, to nie będzie piąteczek i że weekend na wyciągnięcie ręki. To już będą wakacje! Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Żary na czasie.
11: Słyszymy się po raz kolejny, Maciej Juszczak. To będzie bardzo żużlowa niedziela, ale od razu zaznaczam, mecz nie o 17, ponieważ będzie prawdziwy upał, a o 19 liczę, że na trybunach i na torze będzie nieco przyjemniej. Stalmetwa Lubas kontra Orlen Oil Motor Lublin. To spotkanie właśnie przy W69, a 18 lipca finał SEC również na torze w Zielonej Górze.

0: SK Żary News.
1: Centrum Badawczo-Rozwojowe UZ-u rośnie w siłę. Czym się zajmuje, to sprawdzała Ola Kanoniak.
2: Justyna Korytka-Korwek to jest taka nasza magiczka od diet, zdrowego żywienia, od innowacji, od wszystkiego tak naprawdę. A Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych nadal czy już nie?
3: To już historia.
2: To już historia, bo ostatnio, gdy u nas byłaś, to jeszcze był ośrodek.
3: Tak, to prawda, chociaż lokalizacja, czyli Kalsk, nie zniknęła. Mhm. Dzisiaj przejęła trochę większą rolę, tak bym to nazwała, ponieważ tam znajduje się Centrum Zdrowia i Jakość Życia. Jedno z centrów badawczo-rozwojowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Połączyliśmy się, tworzymy duży twór, w skład którego wchodzą trzy spółki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Park naukowo-technologiczny, który w zasadzie jest w trakcie łączenia się. Spółka Centrum Energetyki Odnawialnej, która stanowi naszą siedzibę, oraz Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku, który właśnie tą sekcją Zdrowie i Jakość Życia jest i to jest ta sekcja, którą mam przyjemność zarządzać.
2: Ważna sekcja.
3: Ważna bardzo. Mówimy o sobie, że tworzymy rozwiązania, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i jakość życia i tak jest.
2: Mm-hmm. To całkiem niedawno powstało, prawda?
3: No w zasadzie działania rozpoczęliśmy od marca. To były działania w kierunku połączenia, ale również działania w kierunku strategii, tak żeby przedstawić tę strategię jak najbardziej kompletną, jak najbardziej kompleksową naszym przedsiębiorcom, bo w zasadzie w dalszym ciągu stanowimy wsparcie dla przemysłu.
2: Mm-hmm. A skąd pomysł właśnie na takie rozwiązania?
3: No w zasadzie to inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego nam to wyznaczyły, ponieważ województwo lubuskie stawia bardzo na zdrowie i jakość życia, to pomyśleliśmy, że dobrze będzie, żeby taka sekcja pojawiła się u nas, zwłaszcza, że mamy specjalistów, ekspertów, którzy w tej dziedzinie właśnie no, wiedzą bardzo dużo, wiedzą praktycznie są naładowani, w związku z czym potrafią pomóc rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy technologiczne. Kolejna specjalizacja to zielona gospodarka, czy zielone technologie. I tak też nazywa się nasz drugi dział, nasze drugie centrum. No i trzecie centrum postawiło na startupy. Chcielibyśmy wspomagać młodych przedsiębiorców w rozwoju. Chcielibyśmy pokazać, że nie trzeba się bać tej drogi. Jeżeli chodzi o początek firmy, zawsze to jest trudne. Natomiast no, my chcielibyśmy, żeby nasze firmy, które są pod naszym płaszczem, pod naszymi skrzydłami, rozwijały się jak najprężniej i żeby osiągały sukcesy.
2: Ale tutaj mówimy o startupach w kontekście zdrowia i jakości życia, tak?
3: Nie. Mówimy o startupach w zakresie wszystkich inteligentnych specjalizacji. Tą trzecią inteligentną specjalizacją, którą także wspieramy, jest inteligentny przemysł. I tutaj stawiamy również na cyfryzację, na wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji, bo one już są wokół nas, już ich nie unikniemy. I dobrze, że są. Stanowią narzędzie, nie rozwiązanie. I tego uczymy naszych przedsiębiorców, ale faktycznie są pomocą w rozwiązywaniu problemów technologicznych, we wsparciu przemysłu, w optymalizacji procesów. I to też potrafimy wytłumaczyć, wskazać drogę.
2: Mhm. Od marca to tak naprawdę jeszcze raczkuje, prawda? Co udało wam się zrobić przez
3: tych kilka miesięcy? No ten raczkujący twór ma za sobą historię, w związku z czym tak naprawdę sama nazwa Centra Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Zielonogórskiego jest czymś nowym. Natomiast nasza historia, nasi eksperci budują już swój PR, budują już te informacje o tym, że istniejemy od wielu lat. Właśnie w tych poszczególnych spółkach,

0: które nas tworzą. My dzisiaj tylko połączyliśmy się, żeby pokazać, że jeszcze bardziej urośliśmy w siłę. Z jednej strony jest to pewne ułożenie procesów, co nam pomaga chociażby logistycznie, ale z drugiej strony pokazujemy, że nie tylko w zakresie zdrowia i jakości życia jesteśmy w stanie wesprzeć branżę, na przykład ja, ale mając do dyspozycji pozostałe sekcje, jestem w stanie porozmawiać z osobami młodymi o zakładaniu przedsiębiorstwa, no chociażby w tej sekcji zdrowia i jakość życia, jako startup, ale jestem też w stanie porozmawiać z przedsiębiorcami w zakresie optymalizacji procesów w kierunku zrównoważonego rozwoju czy zielonej gospodarki, bo taką sekcję u siebie także mamy. W związku z czym kompleksowość. Myślę, że to jest trochę tak, że my o sobie mówimy, że to są innowacje, czy przemysł, czy działania 360 stopni. Te 360 stopni to jest ten moment od początku drogi, od momentu spotkania, od momentu pierwszej rozmowy, czasami o niczym, a czasami o wszystkim, do zakończenia procesu, czyli wdrożenia w realnym środowisku przemysłowym, wyników badań naukowych czasami, a czasami wyników prac na zakładzie.
1: Od niczego do wszystkiego brzmi jak baner reklamowy.
0: Dokładnie, brzmi jak baner reklamowy, ale tak jest, bo ja też bardzo bym nie chciała, żebyśmy byli kolejną firmą, która przyszła się zareklamować. To do końca tak nie jest. My stanowimy wsparcie, jesteśmy trochę skrzydłami, tak żeby wesprzeć gospodarkę, wesprzeć przemysł. Nie planujemy w swojej własnej produkcji. Nie jesteśmy konkurencją dla przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy. Jesteśmy trochę zewnętrznym działem R&D. Trochę jest tak, że stanowimy taką bazę doradczą. Czasem ciężko zapytać, czasem wstydzimy się zapytać, a tutaj możemy pytać, bardzo często przedsiębiorcy otwierają się przed nami, mówiąc o takich nawet dla nich trudnych problemach, które wcześniej wydawały się być nawet wstydliwe, dlatego że zaczynają nam ufać. I chyba to zaufanie przemysłu jest tym, co my chcemy w sobie wypracować. Niekoniecznie PR związany z reklamą, niekoniecznie PR związany z tym, że my jesteśmy duzi, mamy dużo budynków i mamy dużo osób na pokładzie. To bardziej PR, za który marketing szeptany, który mówi, tam są ludzie, którzy nam pomogą, tam są ludzie, którzy nas wesprą i to są ludzie, którzy posiadają wiedzę i to są ludzie, którzy zawsze są dostępni i dyspozycyjni i to są ludzie, którzy są otwarci, mają otwarte głowy i umysły, żeby rozwiązywać nawet najtrudniejsze problemy, bo w zasadzie naszym celem jest innowacja.
1: No właśnie, jakie problemy technologiczne mogą mieć takie przedsiębiorstwa, które z Wami współpracują?
0: No dzisiaj wszystkie skupiają się wokół, no niestety albo stety, wokół pieniędzy. To znaczy wiemy, że każdy problem, rozwiązanie problemu technologicznego wiąże się z albo zarobkiem związanym z wypuszczeniem większej partii materiału, albo po prostu oszczędnością, jeżeli okaże się, że ten problem został rozwiązany i zoptymalizował jakiś proces produkcyjny. Bardzo dużo problemów. Od problemów związanych z samym produktem, biorąc pod uwagę moją specjalizację, często to jest produkcja spożywcza, więc często są to problemy produktu, czyli coś się dzieje z produktem niedobrego i to może zagrażać konsumentom, więc jak najszybciej przedsiębiorca chce ten problem rozwiązać. Ale bardzo często są to też problemy technologiczne, właśnie wychodzące z fabryki. My konsumenci dostajemy produkt gotowy, nie zastanawiamy się, w jaki sposób on powstaje, a często droga do powstania jest bardzo trudna i oczywiście my patrzymy na cenę. My chcielibyśmy, żeby ten produkt, żeby stosunek ceny do jakości był jak najlepszy, żebyśmy płacili za to, co naprawdę jest w środku, a często przedsiębiorcy, żeby wytworzyć to coś super, mają bardzo dużo problemów po drodze, od pozyskania surowca, po jego jakość, po proces technologiczny, który często po prostu wywala się na łopatki, że tak to kolokwialnie nazwę. I to właśnie my, tutaj właśnie pojawiamy się, my cali na biało, pomagamy rozwiązać te problemy, bo często one są niewidoczne okiem osoby, która jest zatrudniona w przedsiębiorstwie. Często z zewnątrz zauważamy dużo więcej. I tak jest, nawet jeżeli nie jesteśmy super ekspertami w branży, a już jeżeli jesteśmy ekspertami, a ręczę, że nasz zespół to specjaliści w swoim zakresie, interdyscyplinarni, bo to był nasz cel. Nie zatrudniamy tylko chemików, czy tylko technologów, czy tylko biotechnologów. Zatrudniamy osoby, które mają doświadczenie w bardzo szerokim zakresie. Stąd też ta interdyscyplinarność to bardzo często jest to, co przekłada się na realny zysk tego przedsiębiorstwa i odpowiedź na pytanie, co jest nie tak.
1: Mówimy o przedsiębiorcach z całej Polski?
0: Mówimy o przedsiębiorcach nawet z całego świata. Nie boimy się myśleć globalnie i jesteśmy nastawieni na to, że międzynarodowo także potrafimy wesprzeć przemysł. To nie jest tak, że Polska w jakimś zakresie odbiega od pozostałych krajów, wręcz przeciwnie.

0: Myślę, że możemy konkurować i nawet wskazać drogę firmom, które są poza granicami Polski, ale tak pracujemy dla całej Polski dzisiaj krajowo, rozwiązując problemy. Oczywiście z nastawieniem na rozwój województwa lubuskiego, tu tak naprawdę po sąsiedzku jest nam najbliżej, w związku z czym tutaj chcielibyśmy, żeby przemysł był, czuł się bezpieczny i widział w nas przyjaciół tak naprawdę, oprócz tego, że wsparcie, ale pracujemy w całej Polsce.
1: Mhm. Mówiłaś właśnie o trzech takich obszarach działań. To było problemy technologiczne przedsiębiorstw, startupy, a trzeci umknął mi?
0: Trzeci to był zrównoważony rozwój. Nastawienie na to, że nasze środowisko jest ważne, miejsce, w którym żyjemy, planeta, na której żyjemy, no trochę cierpi w związku z chociażby tym inteligentnym przemysłem, który także wspieramy. Więc próbujemy robić tak, żeby inteligencja tego przemysłu bazowała również na wykorzystaniu takich systemów, które nie wpływają negatywnie na nasze środowisko.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o te start-upy, to tutaj mówiliśmy, że one muszą się wiązać z innowacyjnością, tak?
0: Chcielibyśmy, żeby tak było, no bo jeżeli startup ma utorować sobie drogę do rozwoju, no to musi czymś, nie chcę powiedzieć, może to jest dobre słowo, zabłysnąć. Powinien czymś zabłysnąć. W dzisiejszych czasach powinien po prostu wyróżnić się na rynku. I to wyróżnienie się na rynku to często jest jakiś innowacyjny proces lub produkt, który za tym stoi. My dzisiaj jesteśmy w przededniu tworzenia strategii rozwoju czegoś, co nazwiemy inkubatorem młodego przedsiębiorcy. I bardzo byśmy chcieli, żeby to też nie był po prostu startup, czyli po prostu wsparcie w obsłudze księgowej czy w obsłudze prawniczej, ale chcielibyśmy, żeby to był też startup, którego będziemy mogli wesprzeć właśnie doradczo, żebyśmy mogli powiedzieć, że taki proces niesie za sobą ryzyko. Mamy już doświadczenie w tym, pracujemy z firmami od wielu już lat, ponad 10 lat każdy z nas pracuje z firmami, w związku z czym mamy doświadczenie i wiemy, co się po prostu może nie udać. To nie jest trochę tak, że chcemy stanowić wujka dobra rada. To jest raczej tak, że chcemy pokazać alternatywę, że jeśli nie ten proces, bo tu stanowi jakieś to ryzyko, że coś się może nie udać, to może zmodyfikujmy to tak, że będzie to bezpieczniejsze. Bardziej w tym kierunku, bardziej otwierając głowę. Często startupy zakładają młodzi ludzie. I to dobrze, bo to są ludzie, którzy mają bardzo otwartą głowę. Mówi się, że sky is the limit. Moi studenci często udowadniają, że nawet to nie.
1: Nawet
0: sky nie jest limitem. I to jest super, i to jest świetne. I powiem szczerze, że od takich ludzi my także się uczymy. To nie jest tak, że uczymy się tylko od firm z długoletnim doświadczeniem, wieloletnią obecnością na rynku. Bardzo często młoda, otwarta głowa daje nam tak dużo w kontekście innowacji i nowoczesności i nowości, że to my chłoniemy tę wiedzę i też chętnie, wspomagając branżę, chętnie uczymy się od najlepszych, ale też od amatorów, bo często oni generują pomysły, które wydają się na pierwszy rzut oka być nierealne. A ja często sobie powtarzam, i to jest chyba takie moje hasło, zresztą wisi nawet prywatnie u mnie w domu, w biurze, niemożliwe nie istnieje. I dla Centrów Badawczo-Rozwojowych Uniwersytetu Zielonogórskiego po prostu niemożliwe nie istnieje.
1: Tutaj także chyba też pasja dużo robi, prawda? Bo człowiek, który ma pasję, działa jak nakręcony.
0: Bo muszę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy pasjonatami. I oprócz tego, że interdyscyplinarnie podchodzimy do rozwiązywania problemów, to jednak żyjemy trochę swoją pracą i uwielbiamy swoją pracę. To widać nawet w realizacji działań z przedsiębiorcami, którzy później właśnie mówią, że to, co było najfajniejsze w tym wszystkim, to kontakt z nami. I to jest dla nas największa reklama, że oni wracają, bo potrzebują kontaktu, bo chcą kontaktu, bo nas po prostu lubią.
1: Mhm. Czyli jeżeli komuś świta jakiś startup, może się do was zgłosić, tak?
0: Jeśli komuś świta jakiś pomysł, jeżeli komuś świta jakiś problem, jeżeli jest coś, co powoduje, że dzisiaj coś przed snem powoduje powstawanie chmurek, w których pojawiają się różne hasła, to może któreś z tych haseł to jesteśmy my i może któreś z tych haseł czy któreś z tych problemów potrafimy rozwiązać. Naprawdę nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Współpraca z firmami przez te ponad 10 lat spowodowała, że jeżeli nie my, to być może któryś z naszych przedsiębiorców potrafi rozwiązać problem tego drugiego. I te B2B czy B2C także jest dla nas ważne. To nie jest tak, że my potrzebujemy tylko my zamknąć się sami ze sobą i rozwiązać kłopot,

0: Budujemy sieć, budujemy taki networking, który chcemy, żeby trochę pomagał nam, żebyśmy wiedzieli, że wyciągam telefon i dzwonię, bo znam, nie wiem, Marcina, Basię, Kasię, bo oni nam pomogą, czy oni mogą być twoim dostawcą, czy oni mogą być twoim wsparciem w budowaniu, nie wiem, linii technologicznej. W związku z czym po tylu latach potrafimy już nawet przekazać kontakt taki, który być może rozwiąże problem, jeśli nie my, to ktoś inny.
1: Plany tak ogólne na rok 2025-2026, nazwijmy to rokiem akademickim?
0: Rokiem akademickim myślę, że to jest rozwój przez duże R. Naprawdę rozwój przez duże R. Chcemy pokazać, że urośliśmy w siłę, że stworzenie tego giganta Centra Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Zielonogórskiego to nie tylko logistyczne poukładanie spraw, ale pokazanie interdyscyplinarności, pokazanie właśnie tego wsparcia 360 stopni, tego pokazania, że są firmy, które występują niejako pobocznie, stanowiąc łącznik, nie wiem, nawet w pozyskiwaniu funduszy europejskich, bo to też robimy na co dzień, tak też działamy na co dzień, tak żeby pokazać, że są gdzieś takie anioły biznesu, czy tak możemy o sobie mówić? Być może możemy tak o sobie powiedzieć, ale na pewno, że jesteśmy instytucją wspierającą, że jesteśmy instytucją, która zawsze stoi obok i choćby, bo chyba naszym celem, żeby zawsze pamiętać, że jesteśmy z tyłu. Żeby zawsze pamiętać, że jesteśmy z tyłu i wspieramy branżowo. I żeby był ten nawyk, że jak mam problem i kłopot technologiczny niezależnie od branży, to po prostu wyciągam telefon i dzwonię do centrów.
1: Mhm. Działalność edukacyjna w jakimś stopniu?
0: O, zdecydowanie. Praktyki, staże, również naszych studentów. Uniwersytet Zielonogórski to jest nasza matka. W związku z czym bardzo współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie różnych inicjatyw. Jedną z nowych inicjatyw jest inkubator, który będzie wspierał rozwój właśnie naukowy w zakresie rozwoju podług doktoratów, robienia doktoratów. Inkubator młodego naukowca ma wspierać realizację doktoratów, no oczywiście, że przede wszystkim doktoratów na Uniwersytecie Zielonogórskim, ale nie zamykamy się na uniwersytety. Dla innych uniwersytetów także będziemy stanowić wsparcie badawcze i doradcze. I to nie jest tak, że wchodzimy w buty promotorom i chcemy tutaj coś wyrwać, zabrać. Bardziej chcemy stanowić wsparcie w tym procesie, bo często jest tak, że podczas realizacji doktoratu wiem, bo też tak miałam, kiedy realizowałam swój doktorat, często miałam pomysł, ale nie miałam pojęcia, jak go mam zrealizować. I takie osoby jak my, mamy na pokładzie już dzisiaj 3 doktorów, za chwilę 4. Jedna z naszych dziewczyn pracujących w laboratorium jest w trakcie realizacji właśnie doktoratu i nie rozpoczęłaby go, sama o tym mówi, że nie rozpoczęłaby go, gdyby nie pewność, że ma wsparcie w całym procesie realizacji tego rozwoju naukowego. Stąd też stawiamy na edukację. Dzisiaj prowadzimy również, czy współprowadzimy, współrealizujemy razem z Wojewódzkim Urzędem Pracy projekt Umiejętności tworzą możliwości, bo też chcemy pokazywać, że właśnie praktyka w każdym wydaniu, ale praktyka i odwaga podejścia do urządzenia i wciśnięcie tego magicznego zielonego przycisku to jest to, czego przemysł potrzebuje. Niekoniecznie wiedzy na super poziomie, wchłonięcia 15 tysięcy książek, ale właśnie praktyki i odwagi w podejmowaniu decyzji, a jednocześnie w popełnianiu błędów. Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi.
1: A zresztą na błędach się uczymy.
0: No właśnie, my też nauczyliśmy się na wielu błędach, niektórych pozwalamy uniknąć w związku z tym naszym przedsiębiorcom, ale również w trakcie procesów wychodzą sytuacje, których sami nie byliśmy w stanie przewidzieć. I to dobrze, bo to jest właśnie nauka i to jest właśnie rozwój. To popełnianie błędów jest fascynujące. To nie są z reguły błędy, które ważą na przedsiębiorstwie. Chyba tak się jeszcze nigdy nie zdarzyło i myślę, że się nie zdarzy, bo przemyślamy każdy proces, który wdrażamy. W związku z czym te małe błędy, one nas napędzają, one nas motywują do tego, żeby działać. One zmieniają czasami drogę myślenia, drogę działania i to też jest super, bo z pomysłu X wychodzi pomysł Y, który okazuje się być petardą.
1: Czyli mamy 2 inkubatory, młodego przedsiębiorcy i młodego naukowca.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I jesteśmy z tego dumni i chcemy wspierać rozwój naukowy z jednej strony, a z drugiej strony rozwój gospodarczy, w związku z czym myślę, że już dzisiaj te 360 możemy powiedzieć, że w pełni zamykamy. Dlatego zapraszam do kontaktu, po prostu zapraszam do kontaktu, odpowiadamy na wszystkie pytania.

0: pytania. Mój promotor zawsze mówił, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. W związku z czym pozwolimy sobie na te odpowiedzi. Czy będą mądre, czy będą głupie, na pewno będą rozmową. Będą prowadzić do celu, do wspólnych planów, do wspólnego rozwoju. I to jest to, czego my potrzebujemy. Nie klienta, a partnera do współpracy.
1: Mhm. Rozumiem, że już nie uczysz studentów.
0: Oczywiście, że uczę.
1: Naprawdę? Oczywiście, twoja doba uczę. Ma więcej niż 24
0: godziny. Rozciągnęłam swoją dobę do niebotycznej liczby godzin, ale tak, uczę swoich studentów, pracuję wciąż w katedrze żywienia człowieka i dietoterapii, co w zasadzie domyka tą moją specjalizację zdrowie i jakość życia. Moi studenci także często biorą udział w stażach i praktykach właśnie w tych lokalizacjach poświęconych zdrowiu i jakości życia, ale wielu z nas, wiele osób stanowi tą unię personalną, mówię o osobach zatrudnionych w centrach, stanowi tą unię personalną pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a właśnie centrami, co tylko potwierdza nasze doświadczenie, co tylko pogłębia naszą wiedzę, bo ucząc się dla studentów na zajęcia, no także uczymy się nowinek, więc wciąż się rozwijamy. To raz, a dwa, bardzo często właśnie wśród tych studentów powstają pomysły, no chociażby na startup, czy chociażby na innowacje. Ja bardzo często pytam moich studentów, co by zrobili w danej sytuacji. Oni też są dla mnie wsparciem. Uwielbiam uczyć, uwielbiam rozmawiać z osobami, uwielbiam mówić o tym, co dziś jest moją pasją. I chyba przez te pasje bardzo często te osoby do nas trafiają, bo ten marketing szeptany to jest chyba najważniejsza rzecz. Myślę, że dla każdego przedsiębiorstwa możemy tworzyć kampanię, możemy działać w zakresie rozwijania sieci kontaktów, ale te kontakty tworzą się same, kiedy o nas, po nas zostaje ślad. Nie opada tylko kurz, a zostaje ślad w postaci tego, że to jest człowiek, do którego będę chciał zadzwonić, jak pojawi się cokolwiek w moim przedsiębiorstwie złego, dobrego, fascynującego, innowacyjnego. I to jest chyba celem Centrum Badawczo-Rozwojowych Uniwersytetu.
1: Bywasz też gościnią różnych spotkań, prawda? Dla studentów, studentek, szerząc wiedzę na temat zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania.
0: Tak, bo my w centrum postawiliśmy na dzielenie się wiedzą. Chociaż można by było powiedzieć, po co to mówisz? Jak to powiesz, to już inni będą wiedzieć i wtedy być może nie skorzystają z twojej rady, tylko pójdą do tego drugiego człowieka. No właśnie nie. Właśnie nie, bo naszym celem jest przede wszystkim edukacja społeczeństwa w zakresie dzisiaj błędów popełnianych. I my chętnie dzielimy się wiedzą. Bardzo chętnie występuję na konferencjach, bardzo chętnie występuję na wydarzeniach, tak żeby pokazać, że to, że działania, które dzisiaj wykonuję, zadania, które dzisiaj wykonuję, są na co dzień moją pasją, to jeszcze stanowią taki wyznacznik do tego, żebym ja sama także się rozwijała.
2: SK 106.6. SK Żary News.
3: Czy mężczyźni potrafią ze sobą rozmawiać o uczuciach, trudnościach i codzienności? Okazuje się, że tak, jeśli stworzy się ku temu odpowiednią przestrzeń. W Żarach działa męski krąg, w którym panowie spotykają się, by szczerze mówić o tym, co jest dla nich ważne. O szczegółach już teraz w rozmowie Klaudii Mazurek z Robertem Borkowskim.
4: Wydawało mi się, że w ogóle jestem emocjonalnym człowiekiem, wrażliwym. Tak mi się przynajmniej wydawało, że się z tego kanonu dosyć mocno wypisuję, tego takiego typowo męskiego. Ale pojechałem na takie szkolenia z hipnoterapii i tam jednym z ćwiczeń było przypomnienie sobie trzech takich niezbyt przyjemnych wydarzeń w życiu, odtworzenie w pamięci, a potem odtworzenie emocji, jakie temu towarzyszyły. I ja złapałem się na tym, że jestem w stanie odtworzyć wydarzenia, ale zupełnie nie jestem w stanie odtworzyć emocji. I to był już dla mnie taki pierwszy sygnał, że wow, coś jest nie tak. I później było, ale wytłumaczyłem to sobie, ja wtedy jeszcze mi się wydawało, że kwestia wypierania pewnych rzeczy jest świetnym rozwiązaniem na życie. Później zdałem sobie sprawę z tego, że tak nie jest. No ale wtedy pomyślałem sobie, dobra, w porządku. Proces wypierania po prostu się pojawił, wyparłem to i spoko, jest przecież, jest okej. Jaki ja jestem w ogóle wspaniały, że sobie z tym poradziłem. I nie muszę jakby odtwarzać, nie muszę czuć tych emocji, super. Nie wiedziałem w ogóle, że te emocje siedzą we mnie, że to nie jest to, że ja ich nie potrafię odtworzyć,

0: to nie znaczy, że one zniknęły. One są zakopane, zamknięte gdzieś w kufrze, na cztery spusty związane łańcuchem i spięte kłódkami. Tak to wyglądało. Ale przeraziłem się, kiedy później mieliśmy zrobić to samo z pozytywnymi, przyjemnymi wydarzeniami. I tam stało się to samo. Ja byłem w stanie odtworzyć wydarzenia w pamięci, ale zupełnie nie byłem w stanie odtworzyć emocji. I to mnie przeraziło. I wtedy rzeczywiście usiadłem i pomyślałem sobie, kurczę, gdzie ja jestem z tą swoją emocjonalnością? Jaka to jest iluzja w ogóle, którą ja sobie tworzę, tak? Że jestem wrażliwym facetem, otwartym emocjonalnie, nie? A to nie tak. Mam jest kupa rzeczy pokopanych gdzieś głęboko. I zacząłem się temu bardzo mocno wtedy przyglądać. Zacząłem gdzieś tam powoli pracować z wewnętrznym dzieckiem i wracać wspomnieniami, odkopywać różne rzeczy sobie gdzieś tam i to powoli zaczynało ruszać tą lawinę. Ale przyglądając się sobie, zdałem sobie też automatycznie, bo kiedy zaczynasz zmieniać siebie, zaczynasz też widzieć pewne rzeczy wokół siebie i widzisz rzeczy, których nie wydawało się, że nie ma. A ja pracuję generalnie jeszcze w takim typowo męskim miejscu, gdzie są sami mężczyźni, więc jakby mam spektrum takie do obserwowania fantastyczne. I zacząłem widzieć, że to nie jest tylko mój problem, tak? Że faceci generalnie są bardzo mocno pozamykani i zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. I myślałem sobie już o tym, gdzieś tam wiadomo, w jakichś towarzyskich spotkaniach takie rozmowy już się pojawiały, gdzieś tam czasami któryś z kolegów się potrafił otworzyć, coś wywalić, wylać z siebie i myślałem sobie, wow. I kiedyś byłem na takim festiwalu Osada i tam był stworzony krąg męski i zobaczyłem, jak nieznani sobie ludzie, obcy siedli i to była bomba.
1: A nie jest łatwo przed obcym się otworzyć.
0: Wiesz co, za chwilę do tego dojdziemy, bo to wcale nie jest tak. To wcale nie jest tak, wiesz, to ma też jak kij, ma dwa końce. Tam były sprzyjające warunki, bo po pierwsze przyjechała specyficzna grupa ludzi. No, przyjechali mężczyźni, którzy gdzieś tam jakąś otwartość w sobie mają, no bo to był dosyć specyficzny festiwal, więc on tam bazował właśnie na takiej pracy ze sobą. Więc wiadomo, raczej nie było ludzi z przypadku, nie? To nie był jakiś koncert w Sopocie po prostu, że przyjeżdżają ludzie posłuchać muzyki, tylko przyjechała jakaś określona grupa ludzi, więc łatwiej im było po prostu się gdzieś tam ze sobą spotkać. A druga rzecz jest taka, że no właśnie, nam się czasami łatwiej zwierzyć obcemu. To jest taka zasada pociągu, że siadasz w przedziale i czasami możesz komuś opowiedzieć całe swoje życie, bo wiesz, że ten ktoś wyjdzie, go już nigdy więcej nie spotkasz, nie? Masz tą odwagę, która cię pchnie do tego, żeby powiedzieć coś więcej niż powiesz znajomemu, bo znajomego zobaczysz potem, nie? Będziesz się zastanawiać, kurczę, a może on powie Zosi, Kasi, nie wiem, Marysi, tak? I rozgada to wszystko, nie? A nieznajomy po prostu pójdzie w siną dalej. Nawet jak komuś powie, to i tak jesteś anonimową postacią wtedy w tej historii.
1: Ale to, że gdzieś tak patrzy obiektywnie, nie? Nie znając nas.
0: Tak, tu masz też rację, że to też często jest tak, że bo też jest bardzo ważna emocjonalność w słuchaniu, nie? Nie tylko w opowiadaniu, ale również w słuchaniu, nie? I kiedy słuchamy kogoś obcego, to tak jak mówisz, pewnie nas stać bardziej na jakiś obiektywizm, chociaż wiadomo, że zawsze każdą historię przyjmujemy subiektywnie, przez siebie, zawsze ją przesiewamy, czy chcemy, czy nie chcemy, tak się dzieje. No ale jakiś tam obiektywizm pewnie jest z obcą osobą. Ale tam wtedy zobaczyłem rzeczywiście, że można stworzyć taką przestrzeń, gdzie faceci mogą usiąść i wyjść poza schemat, w którym do tej pory byli, tak? W którym ich wychowano, przygotowano do życia dorosłego. I wiesz, to był bardzo mocny krąg, bo tam były łzy, tam faceci się popłakali. Ja byłem pełen szoku w ogóle, że coś takiego może być. Oczywiście też byli ludzie, po których to spływało, nie? To też jest bardzo fajne zderzenie wtedy, bo ta różnorodność ludzi na kręgach jest właśnie taka niesamowita, bo wtedy możesz sobie, no masz to spektrum, możesz się przyjrzeć, bo ktoś, kto nic nie okazuje, to wcale nie znaczy, że nie czuje, nie? On po prostu nie okazuje. I to też jest jakaś informacja dla ciebie, nie? I pomyślałem sobie, że bardzo fajnie by było zrobić coś takiego, choć nie ukrywam, że bardzo duży wpływ na to miały dziewczyny tutaj ze stowarzyszenia. I one gdzieś, pamiętam, Marta już na samym początku naszej znajomości powiedziała, że to byłby dobry pomysł. Jeszcze tego w ogóle nie czułem. Ale ona już gdzieś jakby widziała zalążek tego, że

0: że to byłby dobry pomysł.
1: Czyli tutaj kobiecy krąg powstał szybciej, tak?
0: Tak, tak, no kobiety mają tą tendencję do tego, że lubią rozmawiać o emocjonalności. No takie jesteście, tak, nie? Jesteście bogatsze po prostu w tej... Może nie bogatsze emocjonalnie, bo to chyba jest za duże słowo, ale jesteście odważniejsze w tym po prostu, nie? To też jest pewien stereotyp, w którym was wychowywano, ale on jest taki in plus. Więc kobietom łatwiej jest się po prostu zebrać i jakby tworzyć takie miejsca. Ja sobie też zdałem sprawę z tego, że tu chodzi tylko o stworzenie przestrzeni, bo przecież faceci często się spotykają, nie wiem, przy piwie, czy gdzieś tam przy jakichś różnych okazjach i tak zwierzają się sobie, nie? Jeśli jest ta jakaś nić zaufania, to potrafimy sobie gdzieś tam popowiadać jakieś rzeczy, no nie wiem, jakieś tajemnice zdradzić, czy jakieś rzeczy takie intymne, czy jakieś sprawy, o których nie podzielilibyśmy się z kimś innym. I chodziło tylko o to, żeby stworzyć taką przestrzeń dla ludzi. To jest problematyczne rzeczywiście tutaj, bo miasto jest małym, Żary są małym miastem, więc to ryzyko tego, że spotkamy kogoś, że opowiemy swoją historię, tak, uzewnętrznimy się, a spotkamy tego kogoś potem na ulicy, jest dosyć duże i to jest pewna przeszkoda. Ale też myślę, że też jakieś wyzwanie dodatkowe po prostu, tak, myślę, że do tego należy podchodzić. I stąd był ten pomysł, tak, i jakby tak to widzę, jakby celem takim jeszcze później jest połączenie tych kręgów, tak, stworzenie kręgu męskiego i kobiecego i jakby przeplatanie tego wszystkiego, bo tak naprawdę i tak nie zrozumiemy naszej, ja tak przynajmniej uważam, nie zrozumiemy do końca naszej wrażliwości i naszej emocjonalności bez odbicia w kobiecych oczach. I podobnie jest z drugiej strony. To ta konfrontacja, ale konfrontacja w pozytywnym znaczeniu jest potrzebna po prostu, nie? I czasami jest bardzo dobrze usiąść po prostu, posłuchać tylko kobiet, nie? Nawet nie komentować tego, ale posłuchać, jak one, że tak powiem, w cudzysłowie narzekają na tych facetów, bo wtedy można rzeczywiście zdać sobie sprawę z tego, jacy my jesteśmy i jak bardzo oddziałujemy na przykład zamknięciem emocjonalnym na zewnętrzny świat, nie? Na dzieci, na rodzinę, na bliskich, na partnerki, żony, nie? To jest i taka jest idea tego, nie? Tak stąd to się wzięło. Natomiast jak to wygląda? Ktoś kiedyś mi zadał pytanie, Robert, a jaka jest różnica między tym, jakbyśmy poszli sobie w pięciu na piwo i przecież też możemy gadać, nie? I ja się rzeczywiście zawiesiłem wtedy na chwilę nad tym pytaniem, ale męski krąg ma swoje prawa i on daje głos zawsze osobie. Jest tak zwany przedmiot mowy, który po prostu sobie leży i po który sięga osoba, która chce mówić. I to jest święte prawo, które jakby zabrania każdemu przerywania. I wtedy zadałem pytanie temu mojemu koledze, a wiesz, że to jest tak, że jeśli siedzimy w pięciu, sześciu, w ośmiu, to gada trzech. Tych, którzy mają najsilniejszą osobowość, potrafią najgłośniej krzyczeć, a jeszcze przy piwie to wiadomo, jak to się dzieje, a cała reszta jest tylko tłem do słuchania. A w kręgu po prostu siedzisz, jesteś równy. Tam twoja osobowość nie ma takiego znaczenia. Jeśli ktoś wziął przedmiot mowy, to on mówi, to jest święte prawo i my go słuchamy, nie przerywamy. I to jest przestrzeń, w której ci, którzy są trochę bardziej introwertyczni, trochę bardziej zamknięci w sobie, nie mają tej przebojowości, mogą nagle wypuścić piękną opowieść. A ja zawsze uważałem, że opowieść drugiego człowieka jest jednym z takich najpiękniejszych darów, jakie możemy dostać, bo to jest piękny podarunek, bo zobacz, ktoś obdarza cię zaufaniem, ktoś być może czeka na jakieś wsparcie z twojej strony, na jakąś radę, a więc widzi w tobie jakiś potencjał, prawda? Skoro się dzieli z tobą, no to widzi w tobie potencjał. Zobacz, jak dużo idzie za tym, bardzo pięknych rzeczy, za opowieścią. Wydaje się coś banalnego, prawda? Ale za tą opowieścią idzie piękny podarunek. A dla ciebie to, co w sobie możesz znaleźć, to po pierwsze refleksyjność, tak? Możesz się nad tą historią pochylić i zobaczyć, w jaki sposób ona rezonuje ze mną. Co mi może dać ta historia? Co może pokazać? Czasami możesz usiąść i powiedzieć sobie, rany boskie, ja mam tak samo. Nie zdawałem sobie sprawy, a mam tak samo, nie? Zobacz, opowieść to jest taki, wiesz, taki duży prezent, który rozpakujesz i tam masz masę małych pudełeczek, które zawierają różne jeszcze takie drobne prezenciki, nie?

0: I to właśnie niesie męski krąg. Mogą tam być ludzie, którzy przyjdą i mogą zabrać tak samo głos, jak ktoś, kto nie dałby mu prawa głosu w normalnej rozmowie, tak? Bo by go zakrzyczał, zagadał, a tutaj ten krąg ma swoje prawa.
1: No i tutaj się liczy ta umiejętność słuchania, nie? No bo my nie mówimy jakimś sposobem.
0: No chciałem do tego przejść, ale masz rację. To jest tak. To jest też... To, czego my się uczymy w ogóle, nie? Bo ktoś, kto jest gadułą, ja jestem gadułą na przykład, więc cały czas się uczę słuchania. I to jest dla mnie taka lekcja. Ta przestrzeń też jest dla mnie lekcją. Ja też chciałbym, żeby wybrzmiało to bardzo wyraźnie, że to nie jest coś, co ja robię dla innych, bo to jest też coś, co ja robię dla siebie samego. Tak? To jest dalszy jakiś mój krok w moim takim rozwoju i zrozumieniu emocjonalności, bo ja nie wszystko zobaczę w sobie. Czasami muszę zobaczyć coś, musimy generalnie zobaczyć coś u innych ludzi, bo nie jesteśmy w stanie przebić się przez pewne rzeczy w sobie, żeby to zobaczyć, a widzimy to u kogoś innego i to wtedy jest to wow, nie? To takie, no mam to, kurczę, nie? Kurczę, jeśli to jest coś kiepskiego, fajnie, jeśli to jest coś fajnego. I ten krąg też to niesie, tak? Ja tu nie jestem jakimś dawcą czegoś, tylko jestem tak samo biorcą, nie? To jestem na tych samych zasadach. Tutaj nie ma jakiegoś... Nie ma w ogóle jakiejś nadrzędnej roli w kręgach, tak? Jest osoba, która powiedzmy to prowadzi, która pilnuje tej przestrzeni, żeby te reguły były zachowane, ale no to ona ma tylko rolę pewną, nie? To jakby nie stawia jej gdzieś tam na jakimś piedestale. A zasady są, no myślę, że podobne jak w kobiecych kręgach, a więc osoba, która zabiera głos, no to ona zabiera głos i koniec. No, nie obrażamy się, tolerujemy wszystko, co jest. No chyba, że to by wykraczało poza jakieś kwestie, nie wiem, no obrażania właśnie, czy naruszania jakiejś integralności drugiej osoby, ale nie komentujemy, tak? Nie. Chyba, że ktoś poprosi, bo może być taka sytuacja, że ktoś przedstawi swoją historię i powie, co o tym myślicie, nie? I to też jest wtedy lekcja dla nas, w jaki sposób odpowiemy, tak? Czy powiemy, musisz zrobić tak? Czy powiemy, a może przyjrzyj się? Bo ja miałem podobnie na przykład i w mojej sytuacji zrobiłem tak i tak. Może to ci pomoże. Bo czasami też radę, którą dajemy komuś, trzeba umieć ją podać. Nie narzucać, musisz zrobić tak. Nie? On wcale nic nie musi. To jest jego wybór, co on zrobi. On jest innym człowiekiem zupełnie. Nie? I twoje rozwiązanie problemu nie musi być jego rozwiązaniem problemu. Zupełnie. To będzie niekompatybilne z jego przykładu lęku przed ojcostwem. No i też pokusiłem się właśnie o taką jakby odpowiedź na historię kogoś, tak? Rozmawialiśmy na temat tego, że ktoś ma lęk olbrzymi po prostu przed tym, żeby nie być jak swój własny ojciec, nie? I przeciąga to bycie ojcem po prostu. To był już taki 30-letni gość. I to było bardzo kompatybilne ze mną, bo ja zostałem ojcem w wieku tam bodajże 32 czy 33 lat i też to przeciągałem jak mogłem, bo też gdzieś, oczywiście nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że to jest ten lęk, ale przeciągałem go, to przeciągałem później, to zrozumiałem. No i mogłem rzeczywiście jakby tutaj wymienić się jakimiś poglądami, mogłem jakby zasugerować, a może po prostu powiedz sobie, że nie musisz być idealny, możesz być ojcem najlepszym, jakim potrafisz na daną chwilę, nie? I może tu jest ta poprzeczka, nie? I w taki sposób możemy coś podać komuś, nie? Nie narzucamy, nie mówimy, masz to zrobić, nie? Musi być tak, nie?
1: To jest na takiej zasadzie na przykład, że przychodzi ktoś na spotkanie i mówimy sobie, dzisiaj porozmawiamy o tym, czy raczej na zasadzie, powiedz mi, co cię ostatnio dotknęło, o czym chcesz porozmawiać, tak? Jakie masz przykre doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?
0: To jest zupełnie różnie. Możemy, wiesz, czasami krąg zaczyna się po prostu tak spontanicznie, że ludzie wręcz

0: ostatnio dotknęło, o czym chcesz porozmawiać, tak? Jakie masz przykre doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?
1: To jest zupełnie różnie. Mhm. Możemy, wiesz, czasami krąg zaczyna się po prostu tak spontanicznie, że ludzie wręcz

0: rozmawiać, ale już na forum to się trochę wstydzę, nie? Jak mnie ktoś wyśmieje.
1: Boimy się oceny. No?
0: Oczywiście, że tak, ale też jakby ja to też rozumiem. Wczoraj nawet z dziewczynami rozmawiałem o tym, że jestem fanem piłki nożnej i teraz mamy okres letni, a więc są zakończenia kontraktów, transfery. Jestem fanem Realu Madryt i w tym klubie grał taki bardzo przeciętny piłkarz, który Lucas Vázquez, który zakończył karierę w Realu Madryt, wygasł mu kontrakt. I wszyscy tak naprawdę wiedzieli, że to jest jakaś historia po prostu niebotyczna, bo tak przeciętny piłkarz nie miał prawa grać w tym klubie, a on grał przez wiele lat, zdobył wiele trofeów. No i kiedy była konferencja prasowa, w której on się żegnał, no to miał ściśnięte

0: naprawdę wiedzieli, że to jest jakaś historia po prostu niebotyczna, bo tak przeciętny piłkarz nie miał prawa grać w tym klubie, a on grał przez wiele lat, zdobył wiele trofeów. No i kiedy była konferencja prasowa, w której on się żegnał, no to miał ściśle, bo nie mamy tej anonimowości, więc z tym się musimy też zmierzyć, nie? To jest takie dodatkowe wyzwanie. Ale jakby wracając do tego, jak ten krąg wygląda, no to właśnie na takiej zasadzie. Tu chodzi też o pewną spontaniczność, tak? Ja bardzo się cieszę, kiedy krąg dotyka emocjonalności, ale on czasami może po prostu polecieć w zupełnie inną stronę i będzie rozmowa o piłce nożnej, no i trudno, no to będzie, nie? I też się trzeba do tego dostosować, skoro ludzie chcą o tym rozmawiać, faceci się zebrali i chcą o tym gadać, spoko, nie? To gadamy o tym. Można tam też coś wyczaić z emocjonalności, no futbol daje bardzo dużo emocji. A więc może nam się wkraść troszeczkę z tymi pomysłami, ale on ma się po prostu rządzić swoimi prawami. Tutaj nie ma być nic narzuconego. To nie jest terapia. Krąg nie jest terapią, choć może być, tak? Może być stosowany w terapii. Zresztą jest, no, spotkania jakichś tam osób uzależnionych odbywają się na podobnych zasadach, prawda? Więc można to wykorzystywać, ale no, ja nie jestem terapeutą, więc nie. Te kręgi, które ja organizuję, są takie czysto towarzyskie, tak bym to określił, nie? I stwarzające właśnie tą przestrzeń do tego, żebyśmy mogli jako faceci popatrzeć na naszą emocjonalność, w ogóle zdać sobie sprawę z tego, że ona jest i pokopać w niej głębiej, nie? Że tak naprawdę uświadomić sobie, że bez emocji nie przeżyjemy życia, nie?
1: Jakiś schemat.
0: Tak. Mhm. Zobacz, jak bardzo jesteśmy ograniczeni właśnie jako faceci. Ja też cały czas mówię o tym, że patriarchat to jest coś, co nie krzywdzi tylko kobiety, ale również mężczyzn. Tylko, że nam jest wygodniej w patriarchacie mężczyznom, więc niekoniecznie nas pcha do tego, żeby z tego wyjść. Dokładnie. Kobiety gdzieś są krzywdzone w tym patriarchacie, więc one krzyczą głośniej i okej, a nam jest po prostu wygodniej, więc my sobie siedzimy w tym, ale to nie znaczy, że on jest dla nas dobry, nie? On też bardzo mocno nas ogranicza, bo tak jak mówię, to jest moje jakby subiektywne zdanie, ale ja uważam, że nie da rady przeżyć życia bez emocji, nie? Możemy je tylko odbyć bez emocji i tyle. A żeby je przeżyć, no to musimy tą emocjonalność sobie wypracować, musimy ją odblokować i musimy pozwolić na to, żeby te emocje wypływały wszystkie. I te przyjemne, i te trudne. Celowo używam stwierdzenia trudne, a nie złe, bo nie ma złych emocji. Nie ma czegoś takiego jak złe emocje, nie? Są przyjemne i trudne. Te trudne nas uczą najwięcej tak naprawdę, bo przyjemne to nas trochę rozleniwiają. No, my tam sobie siadamy w przyjemnych emocjach i tworzymy sobie strefę komfortu i mówimy, a to dobra, co ja mam zmieniać w sobie, jak jest fajnie, przyjemnie, to nic nie będę w sobie zmieniał. Te trudne emocje tak naprawdę wymuszają poniekąd jakieś działanie, bo i kiedy jest nam źle, no to my mówimy w pewnym momencie, no nie, muszę to zmienić, nie? Już nie daję rady, nie? Więc tutaj jest też jakby okazja przyjrzeć się, jaki to jest motor napędowy, tak? Te trudne emocje, jaki to jest motor napędowy do tego, żebyśmy funkcjonowali. A my faceci mamy tendencję właśnie do zamykania tych emocji.
1: Gdzieś się trzymamy w sobie, a później wybuchamy.
0: Tak. Potem wychodzi taki moment tego strzału i my zupełnie nie wiemy dlaczego, nie? Bo kiedy jesteśmy już jakby zupełnie zgubieni w tych wydarzeniach, bo to jest cały ciąg wydarzeń przez całe nasze życie. Ja kiedyś rzeczywiście przyglądałem się sobie po tych szkoleniach z hipnoterapii, no to musiałem się wgryźć w swoje dzieciństwo, tak? Wejść w wewnętrzne dziecko, w pracę z wewnętrznym dzieckiem. Na całe szczęście też tak to się wszystko pokierowało, że po tej hipnoterapii miałem zajęcia z wewnętrznego dziecka i też jakby zdobyłem jakieś narzędzia do pracy ze sobą. No i musiałem zawędrować bardzo, bardzo daleko, nie? I bardzo mocno w głąb siebie, żeby zacząć odkryć na przykład, że nie wiem, blokada takiej emocji wypłynęła na przykład z takiego wydarzenia w moim dzieciństwie, nie? Ono nie tylko z tego, ale ono było na przykład takie, które mi się przypomniało, tak? Które gdzieś odpaliło mi w głowie, nie? Więc to jest naprawdę wędrówka bardzo, bardzo...
1: Wszystko ma źródło gdzieś tam już od dzieciństwa.
0: No tak, bo tam dostajemy schematy, nie? Tam dostajemy schematy. My tam jesteśmy czystą kartą i tak jak nas zapiszą, tak się nas potem czyta, czy tak my siebie czytamy potem, nie? Tak to wygląda.
1: Cykliczne są te spotkania.
0: Tak, staramy się, żeby były cykliczne. Czasami się nie odbywają, no bo nie ma po prostu chętnych i tak to wygląda.
1: Zdarzyło się, że ktoś regularnie wracał, czy tylko raz się pojawiali i już...
0: To jest różnie, to jest różnie. Ja cały czas mówię, to już sam fakt, że coś takiego jak pojęcie męski krąg funkcjonuje gdzieś tutaj, nie? Że to to już jest dobrze, nie? To już wiem, że gdzieś ktoś może zawiesić na chwilę głowę, nawet jeśli nie przyjdzie, nie? Ale już gdzieś, nie wiem, zajrzy w neta, zobaczy, co to jest, nie? Mhm.

0: i gdzieś tam ta refleksyjność może się pojawić, nie? Ja też rozumiem, że potrzebna jest bardzo duża gotowość, bo sam wiem, jak było to ze mną i też wiem, ile musiało się rzeczy wydarzyć w moim życiu, żebym odważył się spojrzeć na tą swoją emocjonalność. Bo ja nawet wtedy, jak opowiadałem tą historię, że wracałem z tego szkolenia z hipnoterapii, to ja wracałem zupełnie pogubiony, przerażony, ale wcale niechętny do tego, żeby pracować, tak? Ja po prostu myślałem, że to się samo rozwiąże, nie? Potem gdzieś tam cały czas ta refleksja przychodziła, no musisz się za to zabrać, samo się nie zrobi, a to jeszcze odkładałem, jeszcze sobie...
1: Tak,
0: umysł cały czas jeszcze ci mówił, że nie, tam przestań, przesadzisz, nie? Ale no, gdzieś w końcu przyszedł ten moment przełamania. To też jest trochę tak, że jak już wejdziesz na tą drogę, to już się z niej nie cofniesz, nie? Już możesz się zatrzymać na jakiś czas, bo się zmęczysz. I możesz się zatrzymać, ale już jakby, jak już dotkniesz tych emocji swoich, zobaczysz, że one są, zaczniesz je rozróżniać, bo to też jest ważne. Nam się wydaje, że my umiemy rozróżniać emocje, a my je bardzo często tak mocno mylimy, że... Więc to też jest jakaś taka nauka. I potrzebny czas i to jest, że kiedy mierzysz się z tymi trudnymi emocjami, no to przychodzi taki moment, że mówisz dosyć już, nie? No ile mogę, tak? Muszę odtajać, muszę, i to jest ten moment zatrzymania, ale życie cię już, ono cię już dopadnie, ty już masz tą świadomość tych emocji i będą działy się rzeczy, które będą ci pokazywały tą emocjonalność i to, że musisz w tam wejść, musisz i tak tego dotknąć, nie? I możesz sobie tam chwilę odpocząć, trochę pościemniać, pouciekać gdzieś od tego, no ale później tak przychodzi moment, coś się zadzieje w życiu takiego trudnego, że po prostu usiądziesz, powiesz, no kurczę, nie da rady, nie? I to jest bycie wikingiem, takim typowym mężczyzną. Ja też sobie zdałem z tego sprawę. Kiedyś, pamiętam, wiele lat temu spotkałem się z tłumaczeniem terminu macho. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwy termin, znaczy, czy to jest prawdziwe, właściwe wytłumaczenie tego terminu, ale z takim się spotkałem i już nawet nie pamiętam, w jakich okolicznościach. Ale tam chodziło o to, że bycie macho to jest bycie właśnie wrażliwym, emocjonalnym i dbającym o siebie i o przestrzeń wokół siebie i o bliskich. I tam nie było niczego na temat bycia twardzielem, zamkniętym w sobie i jakimś gburem i nie dającym sobie prawa do łez, do wzruszeń, nie? Zupełnie nie. Tam była mowa właśnie o tej emocjonalności i ja tak naprawdę myślę, że to jest bycie twardzielem, mówię oczywiście w cudzysłowie, że kiedy mamy odwagę do pokazania własnych emocji, mamy odwagę do pokazania łez, ale jednocześnie też do działania, bo tu nie chodzi o to, żeby usiąść i, że tak powiem, się mazać tylko w życiu, ale jeśli mnie coś boli, to mam prawo to wykrzyczeć w sposób taki, jaki jest dla mnie właściwy i potrzebny i działać, przeciwdziałać na przykład czemuś, co nie jest dla mnie okej. To jest bycie twardzielem moim zdaniem, nie? To jest też ta duża odwaga w dzisiejszych czasach, żeby facet rzeczywiście tą emocjonalność swoją pokazał, nie?
1: Już trochę ewoluuje to pojęcie męskości. Tak, wrażenie, nie?
0: Tak, dlatego ja zaznaczyłem na wstępie też, z jakiego jestem rocznika, bo to ma duże znaczenie, bo ja widzę, dzisiaj obserwuję mojego syna i on już jest zupełnie inny, tak? On już ma jakby świadomość tego, że ma prawo do własnej emocjonalności. Jest twardym gościem, nie jest jakimś tam mamisynkiem, ale on już sobie daje to prawo, nie? Do tego. I też widzę nawet wśród takim osób dorosłych, którzy przychodzą na przykład do pracy do mnie teraz, to nawet widzę, że to moje pokolenie często trochę się, no nie wiem, podśmiechuje się troszeczkę z tych młodszych, zupełnie nie rozumiejąc, że to oni mają rację, nie? Że to właśnie ci młodsi są już bogatsi w pewną wiedzę.
1: Tak,
0: nie?
1: To młode pokolenie już będzie
0: tak,
1: inaczej wychowywać.
0: Tak, i dobrze, i super, nie? Tylko, że jest jeszcze to moje pokolenie, tak, które też musi, że tak powiem, nadgonić pewne rzeczy.
1: Które,
0: nie?
1: Też mogło przekazać swoim dzieciom coś niepożądanego.
0: Tak, tak, ustalane. tak. Wiesz, ja dzisiaj się zastanawiam, o czym ja będę z moim synem rozmawiał za ileś lat i za co go będę przepraszał. Ja już o tym myślę, nie? I już nawet miałem gdzieś jakieś rozmowy czasami z nim. Pamiętam, że na przykład przeprosiłem go za swoją wybuchowość, tak? Że byłem kiedyś taki dosyć gniewnym człowiekiem. I może nie krzyczałem na niego, ale miałem jakieś wybuchy złości w jego towarzystwie i zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to może ranić, że to może na przykład taki wybuch gniewu może dominować nad kimś, tak? Że nawet jeśli nie jest skierowany do niego, ale już ta energia jest, tak? I kiedy sobie zdałem z tego sprawę, no to i to też jest jakaś kwestia emocjonalności. No usiadłem i z nim o tym porozmawiałem i go przeprosiłem, nie? I też pamiętam jego takie zadowolenie na twarzy i docenienie chyba też tego, nie? Że tak się stało. Ale ja cały czas myślę o tym, tak? Ja cały czas wyłapuję te momenty, w których na przykład nie jestem dobrym wzorcem dla mojego syna i nie obwiniam się za to, bo to wynika na przykład z wzorców, które ja wziąłem i ze schematów, które ja powielam, tak? Okej. Okay.

nad kimś, tak? Że nawet jeśli nie jest skierowany do niego, ale już ta energia jest, tak? I kiedy sobie zdałem z tego sprawę, no to i to też jest jakaś kwestia emocjonalności. No usiadłem i z nim o tym porozmawiałem i go przeprosiłem, nie? I też pamiętam jego takie zadowolenie na twarzy i docenienie chyba też tego, nie? Że tak się stało. Ale ja cały czas myślę o tym, tak? Ja cały czas wyłapuję te momenty, w których na przykład nie jestem dobrym wzorcem dla mojego syna i nie obwiniam się za to, bo to wynika na przykład z wzorców, które ja wziąłem i ze schematów, które ja powielam, tak? Okej,

0: to będzie mu łatwiej już ten wzorzec za chwilę zobaczyć. Jeśli on go nawet, ten negatywny wzorzec powieli, to może przyjść refleksja, wierzę w to, że przyjdzie refleksja, że on powie, ej, no moment, mój tato tak robił i mój tato mi później po latach powiedział, że to nie było okej, nie? No i dobra, i to już jest ten moment, gdzie zaciągam hamulec i próbuję coś zmienić, nie? I to jest też, myślę, chyba taka główna misja tego mojego pokolenia, które męskiego, które powinno właśnie się przyjrzeć sobie i tą emocjonalność dotknąć, no bo wtedy też będziemy mogli zobaczyć błędy, nie? Będziemy mogli zobaczyć rzeczywiście, że kiedy zdamy sobie sprawę z własnej emocjonalności, to zdamy sobie też sprawę z emocjonalności innych ludzi. To też właśnie widać w relacjach damsko-męskich bardzo często, że kobiety często mówią, że facet mnie już przestał rozumieć. No cię przestał rozumieć, bo nie rozumie sam siebie, nie? On nie rozumie własnych emocji, więc nie wymagaj od niego, żeby on rozumiał twoje emocje, nie? On musi zacząć od siebie, po prostu. Musi zacząć od siebie. Inaczej się nie da, nie? No i czasami można to naprawić, a czasami nie, no już czasami ludzie się tak rozejdą, że już koniec, nie? Zresztą rozstanie jest często takim silnym wstrząsem właśnie do zmian, nie?
1: No tutaj dziewczyny z kręgu, pamiętam, powiedziały mi, że po takich spotkaniach lepiej funkcjonują w rodzinie. Czyli gdzieś jednak, jak te emocje z siebie wyrzucimy, to wszystko funkcjonuje lepiej.
0: No bo siebie rozumiemy, tak. No. To o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Mm-hmm. Jeśli zrozumiemy siebie, no to łatwiej jest też nam zrozumieć innych. Jeśli zrozumiemy swoją emocjonalność, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, bo faceci zamykają się bardzo często na ból, nie? No tak jak mówiłaś, chłopaki nie płaczą, no to jest właśnie to zamykanie się na ból, na każdą formę bólu, tak? No to jeżeli my się zamykamy jako faceci na ból, nie dajemy sobie prawa do odczuwania tego bólu, no to nie będziemy widzieć bólu kobiety. Będziemy uważali, że ona bredzi po prostu, marudzi, a ona taka jest, nie? A ona potrzebuje wsparcia i ona naprawdę czuje ból jakiś tam na przykład emocjonalny, już nie mówię o fizycznym, tak? Ale mówię o jakichś bólach emocjonalnych jakiś, tak? Nie wiem, coś się wydarzyło w jej rodzinie i ona to bardzo mocno przeżywa, a facet mówi, przesadzasz, daj spokój, nie? No bo on tego nie rozumie, bo on jest zamknięty na ból, nie dał sobie prawa do tego, żeby go bolało, bo tak mu mówiono od dziecka, nie?
1: A też może ktoś się nigdy go nie zapytał, jak się czuje.
0: Oczywiście, że tak. No, nawet to nie tylko, że nie zapytał, ale wręcz mu wpojono, że nie wolno ci o tym mówić po prostu. Masz tego w ogóle nie odczuwać, tego nie ma. To nie dotyczy mężczyzn, nie? A to dotyczy wszystkich przecież, nie? No boli nas wszystkich tak samo, nie? I stąd jest to pewnie, o czym mówisz tutaj o dziewczynach, że one po prostu wracają do domu i mają większą tolerancję, kiedy wywalą swoje emocje, to mają też trochę większą tolerancję wobec

0: No bo to wiadomo, ale on już z nas zejdzie, to trochę jak z balonem, nie? No jak napuścimy w niego powietrze, on będzie napięty, tak? Ale jak spuścimy z niego powietrze, on się robi luźny. No już nie powiem splaczały, ale robi się taki luźny i to napięcie nawet w ciele znika. No, pewnie też sama wiesz z autopsji, że kiedy jesteś w jakichś trudnych emocjach, nie wiem, w gniewie, złości, no mniemam, że takie też cię dopadają. Tak. No to też czujesz spięcie swojego ciała, nie? Nieraz na przykład po jakichś bardzo intensywnych stanach emocjonalnych później wychodzą jakieś nerwobóle tak zwane, tak? To są właśnie te napięcia, które gdzieś tam się nie uwolniły z tego ciała i one zostały. I to ciało ci teraz mówi, nie? Mhm. Zobacz, 2 dni temu byłaś wpieniona, a zobacz, jak teraz cierpimy, nie? I jeszcze to gdzieś tam zostało, nie? Więc jakby to ma znaczenie. Ta emocjonalność ma znaczenie bardzo duże. Ja nie umiem nawet stwierdzić, dlaczego tak to się stało. Dlaczego mnie tak pociągnęło do tej emocjonalności. Nie wiem. Tak się jakoś wydarzyło. Ale za tym idę, nie? Za tym idę.
1: Co mógłbyś powiedzieć mężczyznom, którzy być może zbierają się do tego, żeby taki krąg odwiedzić, ale gdzieś tam się jednak wahają?
0: To trzeba zrobić po prostu. Tutaj jakby nie ma recepty żadnej, nie? Mhm. Po prostu jeśli czujesz w sobie potrzebę czegoś, to nawet jeśli ona jest niewielka albo przywalona jakimś umysłem, który ci mówi nie idź, nie idź, nie idź, nie idź, ale jeśli poczułeś potrzebę, to za nią idź, nie? To trochę tak jak z załatwianiem potrzeby. No nie wymyślisz sobie powodu, dla którego nie zrobisz. Możesz to odwlec, ale no w końcu musisz do tej ubikacji pójść, nie? Mhm. I tak samo jest tutaj. To jest z każdą potrzebą tak samo. Czujesz pragnienie picia, jest podobnie, nie? No możesz to przetrzymać jeszcze jakąś chwilę, ale w końcu po to sięgniesz. I tak samo jest z każdą potrzebą, tak? Potrzebą pójścia. Jeśli coś w tobie zaczyna rezonować z takim pojęciem jak krąg, niezależnie czy to męski, czy kobiecy, to znaczy, że jest jakaś część w tobie, która tego chce. I ona może być jeszcze bardzo mocno zakopana, przywalona różnymi drzewami, gałęziami, ale ona już tam pokazuje, już wyciąga tą rączkę, pokazuje i mówi zobacz mnie, wejdźmy tam, proszę cię, bo to jest nam potrzebne, nie?
1: I nieraz potrzebujemy impulsu, żeby to zrobić.
0: Tak, czasami tak, nie? I to takim impulsem właśnie bardzo dobrym są, myślę, że kobiety, które na przykład wracają z kobiecych kręgów i mogą pokazać, jaka jest energia, nie? Mogą powiedzieć, jak to wygląda. Ale generalnie jakby nie ma... No to jest dobrowolna rzecz, więc tutaj nie ma żadnego przymusu. Jedyne, co mogę tylko powiedzieć, to jeśli czujesz, to idź za tym, co czujesz, po prostu. Tak jak w całym życiu, nie?
2: SK 106,6.
3: A teraz zaglądamy do Żarskiej Biblioteki. Klaudia Mazurek rozmawiała z Małgorzatą Pawłowską oraz Krzysztofem Cymachem.
4: Oddziale dla dzieci.

0: zrobić, a co jest jeszcze w planach, czy to są jakieś konkursy, spotkania autorskie?
1: Tak, jak pani powiedziała, to jest bardzo ważne, żeby już tego młodszego czytelnika wdrażać do biblioteki, do czytania książek i my mamy różne formy upowszechniania czytelnictwa. Prowadzimy takie specjalne cykle spotkań i dla młodszych dzieci ze żłobków i przedszkoli. Mamy spotkania, w ramach których przedstawiamy księgozbiór dla najmłodszych, pokazujemy ciekawe, formatowo, wydawniczo

do czytania. To jest jak gdyby taki wieńczący cykl, który zamyka tę akcję i w tym momencie role się odwracają, tak? To dzieci od trzeciej klasy do ósmej podzielone na trzy kategorie wiekowe i są to najlepiej czytające osoby z naszych tutaj żarskich szkół, bo ta akcja dotyczy właśnie uczniów żarskich szkół, są zgłaszani przez, zazwyczaj to są bibliotekarze, albo też poloniści przychodzą i w ramach takich dwuetapowych zmagań, no tutaj nam czytają, tak? Role się, jak mówiłam wcześniej, odwracają. Kolejnym naszym takim przedsięwzięciem to jest Miejski Dzień Dziecka, podczas którego wyłaniamy najlepszego czytelnika roku wśród dzieci i młodzieży od pierwszego roku życia do 15 lat. Są to osoby, które często odwiedzają bibliotekę, wypożyczają książki, potrafią o nich rozmawiać, wykazują zainteresowanie literaturą. Cóż my jeszcze mamy? Bardzo ważne, myślę, już od 7 lat prowadzony projekt przez Instytut Książki. On jest wspomagany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mała książka, wielki człowiek, skierowany do dzieci przedszkolnych, czyli od 3 do 6 roku życia. Na czym to polega? Przychodzą do nas dzieci z rodzicami, muszą się zapisać, jest taki warunek, chyba że to są dzieci, które są już zapisane, bo my nie dyskryminujemy, i otrzymują wyprawkę. W skład takiej wyprawki wchodzi książeczka, w tym roku to był Krasnal w Krzywej Czapce. Dla rodziców jest taki informator, młody czytelnik w bibliotece, dziecko otrzymuje kartę małego czytelnika, na której znajduje się takich 10 pól i wypożyczając książeczkę, ono otrzymuje jedną naklejkę. Jeżeli zapełni tę kartę, która ma te 10 pól, czyli musi nazbierać 10 tych naklejek, a naklejkę otrzymuje za wizytę jedną i wypożyczenie, tak? Jak wypożyczy 6 książeczek, to i tak otrzymuje jedną naklejkę przy zebraniu całości tej wymaganej, czyli przy 11 wizycie otrzymuje dyplom małego czytelnika i coś tam jeszcze. Jest to jak gdyby takie potwierdzenie jego aktywności czytelniczej i wspólnej przygody z

2 kwietnia i 23 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, który tutaj świętujemy. Tak, no wiadomo, jest takie spotkanie z książeczką, najważniejsze, i to w zależności od tego, jeżeli to jest to spotkanie dla dzieci, czyli na początku miesiąca, bo tam to odbywa się na końcu miesiąca, zawsze jest odczytywany list i po prostu na bazie tego listu, takiego przekazu głównego, prowadzimy takie zajęcia, włączając oczywiście książeczki. Przy okazji organizujemy też wystawy. Prowadzimy jeszcze spotkania tematyczne podzielone na 4 kwartały. Cztery pory roku baśni, to cykl zajęć dla przedszkolaków i dzieci z nauczania początkowego, podczas których sięgamy po opowiadania Włodzimierza Dulemby z serii Cztery pory baśni. Ich celem jest właśnie zainteresowanie dzieci literaturą i książką, zachęcenie najmłodszych do czytania oraz udziału w spotkaniach organizowanych przez naszą bibliotekę. Oczywiście uczestnikami są wychowankowie żarskich przedszkoli. Prowadzimy również akcje podczas wypoczynku dzieci. Czy to są ferie i wakacje w bibliotece? Są to akcje skierowane do indywidualnych uczestników, bądź też półkolonii, bo odwiedzają nas w czasie wakacji i ferii. To jest taki oddzielny cykl, tak? Bo wtedy jak przychodzi na przykład Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, bądź też Fundacja Piękno Lesie, umawiamy się na taką lekcję. To jest bardziej lekcja wprowadzająca, no, w zasoby. Poruszamy kwestię, jak zapisać się do biblioteki. Pokazujemy też książeczki, jeżeli to jest na przykład Dzień Słonia w tym momencie, tak? No to robimy pod hasłem Dzień Słonia, nawiązując do tego, co my takiego mamy tutaj do zaoferowania wśród naszego księgozbioru. Tak, a wakacje i ferie piszemy na podstawie projektów. I to są indywidualni, no wiadomo, że półkolonie to już jest ta grupowa taka forma. W grudniu zazwyczaj mamy konkurs Świąteczne Impresje i on ma różne tematy, ale wiadomo, że ponieważ jesteśmy biblioteką, to przyświeca nam możliwość skorzystania z książki. Dzieci korzystają jako podpowiedź, na przykład jeżeli robią jakieś tam kartki świąteczne, tak? Wtedy mogą na przykład skorzystać z książek, gdzie jest pomysł, jak wykonać taką kartkę, tak? To są te zbiory dotyczące sztuki, plastyki, których jest u nas sporo, bo wiemy, że dzieci uwielbiają prace takie manualne, tak? Mhm. Prowadzimy również wystawy w Galerii Kolebka. Dzieci mają swoje zainteresowania, a więc możemy im organizować indywidualną wystawę. Jest wystawa Poliny, dziewczynki z Ukrainy, która mieszka tutaj już od 3 lat w Polsce. Chodzi do polskiej szkoły i pięknie maluje, jeździ konno. Przekładano wszystkie takie zainteresowania manualne, plastyczne, różnymi technikami. Piękne prace mieliśmy w oddziale dla dzieci, ponieważ tutaj mamy wydzielone, tak? Mieliśmy piękną wystawę pluszaków. Były to pingwinki. W większości pingwinki, zabawki, rozmaicone jeszcze grami, książeczkami albo innymi takimi akcesoriami związanymi z tymi nielotami. Była to wystawa Emilki Gębary, uczennicy klasy pierwszej ze szkoły podstawowej numer 3. A włączamy się również w projekt Tata też czyta. Zachęcamy panów, aby czytali naszym tutaj dzieciaczkom. Wybieramy zazwyczaj jakiegoś tatę czytelnika. Zapraszamy wtedy grupę przedszkolną, do której chodzi dziecko. No i tata tutaj czyta. Opieramy się oczywiście na książeczkach rekomendowanych przez organizatorów. To są fajne takie spotkania, ponieważ i dziecko czuje się bezpiecznie i może się też pochwalić, że oprócz tego, że mama czyta, przywiązuje tak ważną wagę, do tego to jeszcze jest ten drugi rodzic, który też włącza się w tą edukację czytelniczą tego naszego najmłodszego. Bierzemy również udział w projekcie Czytamy Sercem. Jest w październiku. To jest połączenie takich dwóch świąt, właśnie związanych z książką i z ochroną właśnie

0: dla dzieci, ale myślę, że warto wspomnieć, co czeka w bibliotece na dorosłego już czytelnika.
1: No to takich wydarzeń w ciągu roku jest kilka. Z okazji 8 marca organizujemy takie spotkanie Fajna Babeczka. Na to spotkanie zapraszamy panie, które w jakiś sposób oprócz swojej pracy zawodowej godzą to również ze swoją pracą społeczną, bo prowadzą fundacje, stowarzyszenia, które udzielają się dodatkowo oprócz tego swojej pracy zawodowej. To spotkanie jest otwarte zawsze, na każdym bierze udział, wiem, również panowie, którzy są bardziej może ciekawi niż panie, co ta kobieta jeszcze robi oprócz tego, co ma do zrobienia. W maju organizujemy od wielu lat już majowe spotkania literackie. Są to spotkania, w których biorą udział pisarze, poeci z ziemi żarskiej, z ziemi lubuskiej. To są spotkania, na których oni prezentują swoją aktualną twórczość. Jak również w tym spotkaniu oczywiście uczestniczą widzowie, którzy mają możliwość zapoznania się z całą twórczością, mogą sobie porozmawiać z tymi autorami. I to jest taka cykliczna impreza już od wielu, wielu lat. Coś mamy jeszcze. W maju odbywa się również Tydzień Bibliotek. Jest to cykliczne już wydarzenie, które odbywa się zawsze od 8 do 15 maja. Ono odbywa się pod konkretnym hasłem, gdyż to przygotowuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Co roku włączamy się do tej akcji, proponując naszym czytelnikom młodszym i starszym i seniorom różnego typu atrakcje, spotkania związane z hasłem, które na dany rok ma miejsce. Uczestniczymy od lat w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Jeżeli my mamy ze swojej strony coś do powiedzenia, to pokazujemy w bibliotece. Jeżeli temat odbiega trochę od działalności biblioteki, wtedy współpracujemy z Domem Kultury, z Muzeum Żarskim czy inną organizacją społeczną, po to, żeby przedstawić jakiś temat, który jest związany w danym roku, który jest hasłem danego roku. W naszej bibliotece organizujemy również spotkania autorskie. Są to osoby znane w kraju, na przykład Przemysław Piotrowski, Grzegorz Kazdepkę, Małgorzata Kalicińska, no i wielu innych. Jak również są to spotkania autorskie z autorami, którzy mieszkają tu, w Żarze, w okolicy Żar, którzy albo już zadebiutowali, ale dopiero debiutują. I my po prostu mamy takie miejsce, dlatego że oni mogą przedstawić szerszej publiczności swoją twórczość, albo wypłyną na swoje wody, albo jeszcze muszą spróbować czegoś więcej, żeby być przyciągnąć widzów do siebie. Prowadzimy również w naszej bibliotece szkolenia, warsztaty dla osób w każdym wieku. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Są to głównie szkolenia dotyczące współczesnego świata. Dla dzieci to mamy takie szkolenia z automatyki, informatyki. Dla dorosłych mamy szkolenia takie przestrzegające przed zasadzkami, jakie spotkają w internecie. Ja dla dorosłych również, jak korzystać z internetu, jak zrobić sobie konto, jak obsługiwać te portale, jak mObywatel, iPacent i tak dalej. Takie szkolenia w naszej bibliotece się odbywają. Również w naszej bibliotece działa dyskusyjny klub literacki. Jest takie ogólnopolskie przedsięwzięcie organizowane przez Instytut Książki, i w którym również my bierzemy czynny udział. Są to spotkania, w których spotyka się kilkanaście osób, które omawiają jakąś książkę na danym spotkaniu, dzielą się wrażeniami z innych książek, które czytali, zachęcają pozostałych uczestników do przeczytania książek. Również przy naszej bibliotece działa klub literacki. Jest to klub literacki, który zrzesza osoby piszące, poetów, prozaików, które zadebiutowały, bądź nawet piszą jeszcze do swojej szuflady. Tworzą ten klub osoby, które należą do Związku Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze, czy też po prostu są to osoby niezrzeszone. Działa klub młodych w tym klubie literackim. Kilka osób się pojawiło w tym klubie. Są to osoby młode, które dopiero zaczynają pisać, ale już prezentowały się również na naszych majowych spotkaniach literackich. Stąd właśnie ich poznaliśmy tam, że mogliśmy zaproponować taką współpracę. To z mojej strony to wszystko.
0: Jakimi gatunkami tutaj czytelnik może się spotkać, co znaleźć dla siebie?
1: Znaczy, w zasadzie wszystkie gatunki literatury u nas są w naszej zbiorach są reprezentowane. Tu powiem, co najczęściej jest wypożyczane. Zarówno przez panie, jak i przez panów. Największym powodzeniem chyba cieszą się w tej chwili kryminały i opowieści, obyczajowe z wątkiem takim romansowym, bądź z wątkiem dotyczącym przeszłości, głównie II wojny światowej. Pozostałe, powiedzmy, książki o innych tematyce również są pożyczane, ale te dwie jednak cieszą się największym powodzeniem wśród czytelników.
2: SK 106.6 SK 106.6

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: jest.
1: To co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: przez aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I po reklamie.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

żadność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.